0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF Max Poznań.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Mirisus. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatni rok

Tak właśnie wali słońce w szybę waszego okna i mówi: zobacz jak na jasno, byku. Lepiej słuchać radia na siedząco, stojąco, jadąco, a nie na leżąco. Pamiętajcie o tym.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 27 dzień maja w kalendarzu, a my już znamy hit tego lata. Dub Dogs o poranku w RMF Max.
1: Ja też oszalałem na ich punkcie. Równie fajnie brzmi fakt, że Polska, jesteśmy w pierwszej 30 krajów najlepszych do życia.
0: Dokładnie na 29 miejscu, ale tak.
1: Ale jak masz 49 urodziny, to też jesteś po 40, nie? A nie chwilę przed 50. Asia, pierwsza 30.

0: David Guetta, Sia, oni też zostaną posyłać wiadomości z regionu. Mamy ich dużo. O 6:00 bądźcie z nami, bądźcie z RMF Max.
1: Przełomowe odkrycie w temacie dieta. Przed latem się przyda. Trzeba jeść tak, jak napisano w Biblii, w Piśmie Świętym. Bo dzięki temu możemy być długo zdrowi i mieć piękną sylwetkę.
0: Z biblijnych rzeczy najbardziej wyszczupla ten post.
2: RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Zapraszam, Paulina Gołąb. Chcieli okraść seniorów, zostali zatrzymani przez policjantów. W Poznaniu funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w oszustwach metodami na legendę. Obaj wpadli tego samego dnia w różnych częściach miasta. Do jednej z sytuacji doszło na jednym z osiedli poznańskiej północy.
3: Seniorka odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika ZUS. Tego typu metoda wykorzystywana przez przestępców polega najczęściej na weryfikacji danych i potwierdzeniu miejsca zamieszkania seniora, co ma w zasadzie uwiarygodnić kolejne kontakty telefoniczne. Właśnie chwilę później, jak ustalili policjanci, do kobiety zadzwonił fałszywy policjant, ale także rzekomy prokurator. Oszuści przekonywali seniorkę, że jej pieniądze są zagrożone, ponieważ w okolicy działa grupa przestępcza planująca kradzieże. Kobieta zgodnie z poleceniami przygotowała wszystko, co miała w domu, a było to 20 tysięcy złotych w gotówce.
2: Mówił Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z udziałem w oszustwach. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Czy w Poznaniu jest zbyt mało patronek? Chodzi o kobiety upamiętnione w nazwach ulic czy placów. Jak się okazuje, w tej kwestii jest spora dysproporcja, na co zwróciła uwagę jedna z miejskich radnych. Krótko o sprawie Przemek Wałczyński.
4: Radna Marta Mazurek dostała właśnie odpowiedź od urzędników na swoją interpelację i jak czytamy, spośród prawie 800 nazw ulic, placów, rond czy mostów w naszym mieście, ponad 650 upamiętnia mężczyzn. Co ciekawe, sytuacja zaczęła się trochę zmieniać po 2019 roku. Wtedy Rada Miasta przyjęła uchwałę, która zachęca do większej równowagi. Od tamtej pory nadano 105 nazw osobowych, 1/3 z nich upamiętnia już kobiety. Nadal jednak dominują mężczyźni i to zdecydowanie. Czyli w tej kwestii potrzebne są parytety. Radna podkreśla, że nazwy ulicy czy skwerów to coś więcej niż tabliczki przy drodze. To także sygnał, kogo miasto uważa za ważnego i kogo chce upamiętnić.
2: W związku z juwenaliami ZTM wzmocni komunikację miejską. Nocne linie numer 201 i 202 będą kursować co 30 minut. Dodatkowo uruchomione zostaną linie tramwajowe numery 204 i 205. Na niektórych liniach autobusowych pojawi się tabor przegubowy o większej pojemności. Szczegóły znajdziecie na stronie ZTM-u. Zmieniamy temat teraz o czymś przyjemnym. 9 małych kaczątek krzyżówek wypuszczono na stawy w parku Wilsona. Młode trafiły tam po opiece w Dzikim Sorze, gdzie były rehabilitowane po utracie rodziców. Kacza rodzina z parku przyjęła je jak własne, co daje szansę na naturalny rozwój i samodzielność. Możecie je już oglądać podczas spacerów. Koncerty wracają nad jezioro Rusałka. Od 4 czerwca do końca sierpnia odbędzie się ponad 30 bezpłatnych koncertów, łączących różne gatunki muzyczne i młode polskie talenty. Wystąpią między innymi takie gwiazdy jak Bas Astral, Wiktor Waligura, Ania Leon, René i Michał Zietara.

0: Mamy taką zasadę w poranku RMF Max, że kiedy dzieje się coś ważnego, to wy 10 minut po godzinie 6 zawsze wiecie o tym jako pierwsi.
1: No i dowiecie się, że są utrudnienia na A2 w rejonie Baranowa. Tam był wypadek. I teraz autostrada zablokowana.
0: A2 z porannymi utrudnieniami na Mazowszu, a cała reszta porannych spraw załatwiona gładziutko, leciutko, tak jak w Maxie lubić najbardziej. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: Tu wstawaj, nie udawaj. 10

0: Dracula nie ma łatwego poranka dzisiaj w środę, bo słońce w całym kraju na pewno dzisiaj się pojawi. Tak. Nawet jak na chwilę gdzieś wyjdą chmury.
1: Znieście na chwilę wieko, cieszcie się życiem. 19 minut po godzinie 6. Mam coś o życiodajnych płynach.
0: Chodzi
1: wcale o ulubione płyny Drakuli, tylko ulubione płyny całego naszego pięknego kraju. Bo rosół ma szansę trafić na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
0: Czyli kulinarny skarb świata, nasz polski rosół, bardzo dobrze.
1: Tylko, że no się bardzo źle.
0: Dlaczego?
1: Bo nie ma nas w grupie, która decyduje, czy on jest dobry, czy on jest niedobry. Hej, ilu Polaków, tyle rosołów. Ludzie, no.
0: Poczekaj, zaraz Amerykanie odkryją rosół. Wygramy ten.
2: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Polot Bike. Przeźmierowo. Ulica Rynkowa 158. Bike. Wybór staje się prosty. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: A jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: Do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
11: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
12: I po reklamie.

0: Bujać o świcie, hity na maksa i będzie nas trzymało do samego wieczora. 28 minut przed godziną 7. Zagrać ci coś, Asia?
1: Proszę.
0: Wirtuo z akordeonu. Dzień dobry, Polsko.
1: Och, jak pięknie, jak francusko się zrobiło.
0: Robię to tylko dlatego, że jak naciskam w te białe klawisze, to z tych piszczałek dmucha trochę chłodniejsze powietrze.
1: To naciska jeszcze.
0: A to się przyda wszystkim, którzy bez względu na to, czy słuchają nas teraz w Krakowie, Warszawie, w Pile, w Bydgoszczy, w Białymstoku, czy Trójmieście, czy w Paryżu na kortach,
1: no właśnie,
0: Roland Garrosa.
1: W Paryżu to najbardziej, bo tam się z pogodą dzieje coś, co nie działo się od ponad 175 lat. Jest tak gorąco, że nie da się oddychać, a tenisiści, w tym nasza Iga, dzisiaj muszą w tych warunkach rozegrać mecz.
0: Bo trzeba rakietę skierować w inną stronę, bo teraz jesteśmy tam, gdzie z rakiety dmucha ciepłe. Widziałeś, jak rakieta startuje? Tam jest prawdziwy, żywy ogień. Jezu, wiesz, te bilety były trochę tańsze, ale może
1: dlatego
0: trzeba siedzieć z drugiej strony rakiety. Nowość. Nowość od Eda Sheerana. Zrobiona z Martinem Garrixem. 27 do 7.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Hity na maksa w środowy poranek nie zwalniają ani na moment. Wszystko po to, żebyście naprawdę dobrze wystartowali w sam środek tygodnia, 21 minut przed siódmą.
1: Pani ministra zabrała głos w sprawie wieku emerytalnego i chce wyrównać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn.
0: Ile?
1: 63 lata. Równo dla jednych i drugich. I mówi, żebyśmy się powoli do tego przyzwyczajali.
0: Okej.
1: A ja nie wiem, czy tak bardzo okej. Jeśli chodzi o wiek emerytalny w przyszłości, młodzież już ma swój pomysł na to. 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. I to było właśnie po to, żebyśmy się przyzwyczajali. 6-7, 6-7, 6-7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany, deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl
4: I po reklamie.

0: Karol G. Poranną kawkę przynosi ci. 10 minut i godzina 7, ale fajnie. No, Asia Meus, Irek Jakubek, robimy wam trochę lepszy poranek. Bardzo się cieszymy, że wybraliście RMF Max.
1: Papież Leon napisał nowy dokument. To i ważna sprawa, bo
0: encyklika.
1: No to trudne słowo. Nowy dokument papież napisał i w tym nowym dokumencie papież cytuje Gandalfa z Władcy Pierścieni, mówiąc o tym, że człowiek powinien się skupić na czasie, w którym żyje i tutaj działać tak efektywnie.
0: Super. Gandalf to jest ten czarodziej z Władcy.
1: Czarodziej.
0: Gandalf. Niewielu mądrych ludzi jest całych ubranych na biało, więc cieszę się, że wreszcie udało mi się jakoś spotkać. Nie? 9 minut i godzina 7. My precious.

0: piękna i muzycznie i tak w ogóle Dua Lipa, 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: Są utrudnienia na A2 za Warszawą w kierunku Poznania. A2 już zablokowana. Więcej we Fleszu za chwilę. Zostańcie, by poznać wszystkie ważne poranne informacje.
2: Reklama. Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
13: Sprawdź to sam, czyli gałd kusi ceną każdy dział.
14: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Polot Bike, Przeźmierowo, ulica Rynkowa 158. Bike. Wybór staje się prosty.
16: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM.
1: Jest siódma, są i najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na plac. Zaczynamy od aktualnych informacji dla kierowców. A2 na Mazowszu o poranku mocno się korkuje. Na odcinku między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Wiskitki w okolicach Baranowa ciężarówka najechała na autobus stojący na poboczu.
2: Tir wyjechał na pas, tak jakby jadąc w stronę Warszawy, na drugą stronę i w stronę Warszawy jest zablokowany jeden pas, to jest spory korek, natomiast z Warszawy w stronę Łodzi już nie da się tą autostradą dalej zabiegać.
1: I to jest ostrzeżenie od kierowcy dla kierowców. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez węzeł Grodzisk Mazowiecki. A dziś na stacjach paliw bez rewolucji. Minister energii zatwierdził maksymalne ceny. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 42 groszy, olej napędowy 6 zł i 75 groszy.
0: Słuchacie RMF Max.
1: To największy od pokolenia krok naprzód. W ten sposób premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wypowiedział się na temat polsko-brytyjskiego traktatu. Jeszcze dziś w Londynie pod dokumentem pojawią się podpisy premierów obu krajów. Dokument ma być gwarantem m.in. zacieśnienia współpracy wojskowej. Przewiduje wspólną produkcję nowoczesnych pocisków obrony powietrznej, szerokie ćwiczenia wojskowe oraz współpracę przy rozwoju systemów przeciwrakietowych i bezzałogowych. Stanisław Kracik, komisarzem Krakowa, dotychczasowy wiceprezydent miasta, ma pełnić tę funkcję do czasu wyboru następcy odwołanego w niedzielnym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do tego momentu miasto ma funkcjonować normalnie.
3: Ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, przygotowywanie się do budżetu 2027.
1: Tak zapewnia rządowy komisarz.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: I na otwarcie kosza Zielona Góra ma na koncie zwycięstwo w półfinałowym starciu Orlen Basket Ligi. Ekipa pokonała na wyjeździe Arkę Gdynia 90-64, a dziś o 20:15 drugie spotkanie półfinałowe z udziałem warszawskich drużyn Legii i Dzików. Poznaliśmy już skład piłkarskiej kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Powołania na najbliższe spotkania towarzyskie otrzymali obrońcy Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Kacper Potulski. Są też Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. W niedzielę we Wrocławiu Polacy powalczą z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. A my będziemy jeszcze do tego wracać.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Piękna pogoda za oknami dziś prawie w całej Polsce. Może zagrzmieć to na południu i południowym wschodzie Polski. Natomiast jeśli chodzi o termometry, pokazują bardzo przyjemne wartości. 19 stopni w Trójmieście, podobnie w Szczecinie. 20 pojawi się w Poznaniu i w Warszawie. Na termometrach w Katowicach 23 stopnie. Podobnie będzie we Wrocławiu i 25 najwięcej w Krakowie. No i właśnie w Krakowie, w Rzeszowie oraz w Katowicach może zagrzmieć.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Harmony Antoninek. www.agrobex.pl. Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Słuchasz RMF Max, masz super środę, 4 po 7.

0: Mamo, jeszcze raz trzymam pod dniu matki. Jennifer Lopez wystąpiła w RMF Max, się papito ucieszył. 10 minut po godzinie 7.
1: Mama i tata teraz posłucha, bo już jest nowy kalendarz na rok szkolny 26 na 27.
0: Dzieci, skupcie się.
1: I wychodzi z tego, że będzie 187 dni bez zajęć dydaktycznych w przyszłym roku szkolnym.
0: Wow! No. Czyli do szkoły w czasie roku szkolnego chodzimy tylko pół roku.
1: A nawet mniej.
0: Ekstra. Trochę to kusi, wiesz, żeby mieć tyle wolnego i może do przyszłego roku to ja nie zdążę zostać nauczycielem.
1: No.
0: Ale jakim ja bym był super woźnym. Chcecie dzwonek? Już dzwonię!
1: Od września.
0: 10 minut po 7:00, tu RMF Max. Daleko

0: Swedish House Mafia, Wait So Long w głośnikach RMF Max w środę o poranku, równo kwadrans po siódmej.
1: 16, przepraszam, ja się nie upieram, Asia.
0: Mój zegarek pokazuje 15.
1: A jak ktoś się chce nie spóźnić, to 16. A nawet już 26. Wtedy na pewno się nie spóźnicie. 300 do wygrania w RMF Max o poranku, taką mamy miłą tradycję. Dzisiaj, żeby wejść do
0: tej zabawy.
1: Trzeba się określić w kwestii, o której z Kolim już nie jeden raz zabierał głos, mianowicie temperatura!
0: Idzie do nas bardzo gorące.
1: Tak jest.
0: I pytanie, czy już doszło? Dlatego doszło. Spójrzcie na swój termometr i SMS-owo nam napiszcie pod 3001, ile u was na termometrach?
1: Jak gorąco, jak zimno, SMS 3001, dopiszcie nazwę miejscowości, a my zaprosimy jedną osobę do gry o 300. SMS wysłany na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat. Ile u was stopni? 16,5 po siódmej.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Harmony Antoninek. www.agrobex.pl. Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi & Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi & Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.cherry.grupabemo.pl.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.

0: 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w dniu dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: I po reklamie.

0: 19 stopni w Białymstoku. Pozdrawiamy Podlasie. Grudek nad Dunajcem, Małopolska. Tam tyle samo co u Asi w Wielkopolsce. 20 stopni.
1: A 15 w Trójmieście o poranku.
0: Proszę bardzo. A u Marcina się mano rano. Jaka temperaturka? Gdzie jesteś, Marcinie? Witaj w RMF Max.
2: Witam serdecznie, jestem.
0: I z Marcinem udaje nam się po raz pierwszy w życiu rozmawiać przez CB Radio. dlatego słychać go tak rewelacyjnie. Żądamy lepszego zasięgu dla prądocina, ale to nie przeszkodzi w próbie rozdania, uwaga, 300 zł dla ciebie, Marcin, bo będziesz decydował, kto ma bliżej w swojej porannej trasie, do której dziś jedziemy, w której dziś jedziemy do miejscowości Ciepłe na Mazowszu.
1: Odpowiadasz, Marcin, tylko słowem Asia albo Irek, bo o to, kto ma bliżej, będziemy cię pytać. Irek do miejscowości Ciepłe na Mazowszu jedzie z Ciepłowa.
0: A Aśka z Ciepłowodów. Taka babska nazwa.
1: Kto ma bliżej, Marcin, Aśka czy Irek?
0: Aśka Irek. Czy Irek?
1: Dobrze, patrz! Jest, okej, jest moc 300 wyobronione. Proszę. Drugie pytanie. Ja do miejscowości Ciepłe jadę z miejscowości Gorąca.
0: Przez Ciepłowody. A ja z miejscowości Żar. Żar do oczywiście dzisiaj bohaterskich Ciepłych.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Asia czy Irek, no?
3: Irek!
1: Źle. No. I stuwa poszła, ale masz jeszcze dwie ostatnie pytanie. Do miejscowości Ciepłe na Mazowszu, przypominam, Irek jedzie z Piekła Dolnego, bo tam jest bardziej gorąco.
0: Aśka z Górnego Piekła do miejscowości Ciepłe. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek?
3: Irek!
0: Irek! Ja słuchaj, powiedziałeś 3 słowa, wygrałeś 200.
1: Brawo!
0: Niech żyje zasięg. Pozdrowienia dla gorącego prądocina. Liczę na 4 słowa.

0: Legendarna energia hitów na maksa. Niech udzieli się wszystkim tym, którzy o 7:37
1: to duża różnica
0: słuchają
1: jest
0: poranka w maksie. Tak, to prawda, ale ja

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Gdzie tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.cherry.grupabemo.pl.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyka zawsze po pierwsze.
17: Tu się czuję hity.
16: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: nikogo nie trzeba przekonywać, że hity na maksa grają na maksa, czyli najlepiej tutaj w RMF Max, zwłaszcza w środę o poranku 11 minut przed 8.
1: Internet rozgrzany do czerwoności i nam też się trochę udzieliły emocje tej dyskusji, bo cały naród się zastanawia, ile dać do koperty nowożeńcom, żeby było okej.
0: No to zależy akurat od tego, jak blisko tych nowożeńców jesteście, bo jak jesteście rodzicem, no to nawet do 20 tysięcy podobno. Jak tylko rodzeństwem, to 3 powinno być okej. Tysiące oczywiście. A jak jesteście znajomymi, na przykład z pracy, to do 1000 złotych powinno wystarczyć.
1: Tak, ale całe szczęście, że młodzi ludzie chcą pomóc wszystkim tym 3 grupom i się nie pobierają.
0: Dzięki.
1: Ale jakby co, świetny numer na pierwszy taniec. Dive into me. Alok i Kalida.

0: ta się nigdy nie zatrzyma, bo to jest Daria Zawiałow, to jest poranna energia hitów na maksa w RMF Max. 4 minuty i 8.
1: I 4 wejścióweczki do parku rozrywki w Małopolsce będą po 8.
0: Słuchajcie, by je zdobyć. A za 4 minuty także informacyjny flash. Będziecie na bieżąco, będziemy słuchać razem z wami.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
5: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
4: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
5: To mi się podoba.
4: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
5: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
6: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: I po reklamie.
17: Tu jest RMF Max.
18: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
19: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
20: Hit na maxa.
21: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
1: W RMF Max 8 punktualnie, a zatem czas na najnowsze informacje, czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie.
0: Donald Tusk jest z wizytą w Londynie. O 12:00 spotka się z Keirem Starmerem. Dziś premierzy Wielkiej Brytanii i Polski podpiszą traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności.
2: Nowy traktat ma na celu stworzenie realnych mechanizmów współpracy militarnej wykraczających poza dotychczasowe struktury. Jak zaznaczają tutejsi komentatorzy, relacje obu krajów opierają się na wieloletniej współpracy w ramach NATO oraz silnych powiązaniach społecznych i gospodarczych. Nowy traktat ma stanowić rozwinięcie wcześniejszych obustronnych umów, skupiając się nie tylko na obronności, ale także na odporności gospodarczej.
0: Bogdan Trymorgan, podpisanie traktatu o 13:00 w bunkrze bitwy o Wielką Brytanię w zachodnim Londynie.
21: Słuchacie RMF Max.
0: Poznaliśmy najnowsze dane dotyczące bezrobocia. Spada odsetek osób bez zatrudnienia. Obecnie wynosi 6%, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. Obecnie w urzędach pracy mamy zarejestrowanych 934 tysiące bezrobotnych. Pierwsza fala upałów w Holandii i w Belgii. W holenderskim De Bilt temperatura wzrosła wczoraj do ponad 30 kresek. W belgijskim Ukkele 30. Najwyższe majowe temperatury w obu lokalizacjach odnotowano w 1922 roku. Były to ponad 32 stopnie w De Bilt oraz 34 w Ukkele. A u nas dziś bardzo ciepło, ale to jeszcze nie ukrop. Dziś do 25 stopni maksa. Więcej o pogodzie tuż po sporcie. I na zamknięcie jeszcze coś dla prawdziwych fanów filmu Top Gun. Na aukcji wystawiono hełm lotniczy wykonany specjalnie dla Vala Kilmera od twórcy roli Icemana, głównego rywala w Ameryka, granego przez Toma Cruise'a. Kask ozdobiony jest pseudonimem bohatera oraz niebieskimi błyskawicami. Na aukcjach pojawiały się już hełmy zarówno Mavericka, jak i Icemana i osiągały zawrotne kwoty. Hełm Toma Cruise'a z Top Gun został sprzedany za ponad 1 000 000 złotych. A teraz już czas na sport.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Czekamy na występy naszych tenisistek w drugiej rundzie wielkoszlamowego French Open o 12:00 i starcie Igi Świątek z Czeszką Sarą Bejlek. Drugi mecz na korcie rozegra Magdalinet. Polka powalczy z Jeleną Ostapenko. To około 12:30 i o 16:00 powinno ruszyć spotkanie Magdalena Fręch Jill Teichmann. Za burtą French Open niestety Kamil Majszak, który w pierwszej rundzie przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabio 1-6, 3-6, 4-6.
23: Tak naprawdę w każdym elemencie był lepszy, mimo że gdzieś tam próbowałem się jakkolwiek załapać na grę, to szło mi to bardzo pod górkę.
0: Mówił nasz tenisista Kamil Majchrzak.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: W całym kraju dziś powinno być pięknie, powinno być słonecznie i bardzo ciepło. Jedynie na południu i południowym wschodzie kraju może pojawią się jakieś tam burze w ciągu dnia, ale to też przejściowe i też możemy liczyć na rozpogodzenia. 19 stopni w Trójmieście, podobnie będzie w Szczecinie. 21 stopni to Gorzów Wielkopolski, 20 w Warszawie, 23 stopnie Katowice, 25 najwięcej w Krakowie i w Rzeszowie. A jutro do 21 stopni maksymalnie i też słonecznie.
21: Wstawaj, nie udawaj! RMF Max. Śmiejemy się razem od rana. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
24: Rozejrzyjcie się dookoła. Ludzie słuchający RMF Max uśmiechają się trochę częściej. 4 minuty po 8:00.

0: O, i tak mamy Womanizera włączonego na maksa, dlatego macie dobry dzień. 10 minut po godzinie 8. Britney Spears, dziękujemy. Świat cały zapraszamy do słuchania maksa o poranku, bo 4 wejściówki do parku rozrywki do wygrania w tej godzinie.
1: Ale na razie Ameryka. Bo Ameryka się teraz szykuje. No. Dwa ważne święta przed nimi w czerwcu. Najpierw 250 lat Stanów Zjednoczonych, a przy okazji też 80. urodziny prezydenta Trumpa. I z tej okazji właśnie, z tych okazji odbędzie się gala MMA.
0: Ekstra! Super urodzinki! Podobno były skargi, że piñata jest za mało brutalna. Jakby co... Aj, pokaz siły, amerykańska dominacja, gala MMA, ekstra. Będą zawodnicy przebrani za Iran, Wenezuelę, Kubę i po kolei taki blondyn, ale taki złoty blondyn, wiadomo.

0: przyjemnie i z uśmiechem. No i tak też można, nawet tak trzeba wchodzić w środę. Milky, Just the Way You Are w RMF Max.
1: Żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, trzeba się zamienić w plusk. Naprawdę, przy tej pogodzie inaczej być nie może. Chodźcie nad wodę, chodźcie zrobić fajne plusk do wody i głosówki. RMF Max w naszym Messengerze są czynne właśnie w tej sprawie.
0: Po 4 wejściówki do parku rozrywki dzisiaj zamieniacie się w plusk.
1: Plusk.
0: Do wody, do basenu, do rzeki, gdziekolwiek tam chcecie sobie zrobić plusk. Aha. Nagrywacie to na głosówkę i wysyłacie nam na Messengera RMF Max.
1: A jak ktoś czuje, że robi plusk za granicą, rozumiem, gdzieś na jakichś zagranicznych wakacjach, to wtedy nie jest to plus, tylko splash. Więc róbcie takiego splasha albo plus, jak wolicie. Messenger RMF Max już przyjmuje wasze głosóweczki.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany, deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje w Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
12: Voltaren!
14: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
16: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Uwaga, uwaga, będę skakał! Uwaga, odsuńcie się!
2: Żeby wygrać 4 wejściówki do Energylandii, dzisiaj trzeba skoczyć do basenu.
3: No bo w Energylandii też jest strefa wodna i można sobie poskakać.
2: Och, to prawda, Piotr już w wodzie, teraz Ola.
3: Ale splash!
2: Prawda, że fajnie? 27 minut przed godziną 9, śpiewająco do basenu wskakuje Martyna.
4: Na szeroką wodę zabiera nas szef, o. Bo dzisiaj jest ciepło.
2: Martyna, może Paweł cię weźmie, bo Paweł jest tym szczęściarzem, który 4 wejściówki do Energylandii zdobył, pokonując swój lęk wysokości, wchodząc na 20-metrową wieżę, skacze do basenu, odbijając się na trampolinie. Leci.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Jeden, że świetnie skacze, to zobacz, jak szybko wszedł znowu na górę.
5: Bojojojojom, bojojojom, bojojojom, bojojojom, bojojojom, bojojojom.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: szczęście na maksa daje nie tylko Dawid Podsiadło w głośnikach RMF Max, ale to jest jeden z czynników, który szczęście może powiększyć i przyspieszyć.
1: Nieszczęście u Oskara Cymsa.
0: Oj.
1: Wybił sobie ząb na koncercie. Co się śmiejesz?
0: Co się stało?
1: Śmiałaś się, że wybił sobie chłopak ząb normalnie. Ej,
0: ale jak
1: Aśka,
0: to?
1: Gdzie jest twoje legendarne współczucie i empatia?
0: Bardzo współczuję. Co się stało?
1: Śpiewa sobie Oskar Cymz, no i nagle uderzył mikrofonem w ząb.
0: Mikrofonem
1: i poleciała licóweczka normalnie tutaj. Da się naprawić.
0: Na całe szczęście.
1: Naprawić, ale przejdzie do historii. Jako jedyny śpiewający 25-latek, który może powiedzieć, że zjadł już zęby na śpiewanie. Pozdrawiamy, dużo zdrówka oczywiście. 19, nie śmiej się już. 19 minut i 9, jasne.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
9: masz! Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.

0: Orlenu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
0: I po reklamie.
4: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: A jak się robi gorąco, to brzmią jeszcze lepiej. Anima i Jodzi. Zwłaszcza jak ktoś w pracy i ojci. Żeby ma dzisiaj dużo zajęć, to niech sobie robi maksa, będzie miał jeszcze przyjemniej. Mamy taką moc. 9 minut przed godziną 9, zwłaszcza.
1: No i koniecznie znajdźcie czas, żeby trzymać dzisiaj kciuki za nasze dziewczyny.
0: Tak jest!
1: Bo dzisiaj trzy nasze zawodniczki walczą na kortach Rolanda Garrosa. W samo południe o 12 Iga Świątek.
0: A tam jest tak gorąco, Jezus Maria, już
1: o południe. 13 Magdalinet.
0: O Jezus,
1: a o 18 już. Magdalena Fręch.
0: A ja sobie zobaczyłem te korty przed chwilą Rolanda Garrosa.
1: No.
0: I generalnie one są pomarańczowe. A tam jest tak gorąco, jeszcze wczoraj były zielone. Mamy fajną nowość. Nie, dobra, nie było.
1: Trzymamy kciuki, dziewczyny.
0: Nowość od Boba Sinclaira.

0: wleciał zdyszany do studia RMF Max i mówi: koniecznie jeszcze przed dziewiątą powiedzcie o tym, że będzie dzisiaj turbo nowość i mega premiera na antenie RMF Max.
1: Chcę więcej! Czyli fuka i liwka i enklawa.
0: I będzie banger taki, że będziemy normalnie tak się kiwać do samego września. Mm-hmm. Hit na lato gwarantowany. Premierowo wam gramy dzisiaj 17.30 w RMF Max.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Na Ramowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
10: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
9: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
10: To mi się podoba.
9: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
10: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
15: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
17: I po reklamie.

0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9:00. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. 3 osoby zostały aresztowane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały między innymi w domach polityków. Wobec jednej zastosowano areszt, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Według niego zatrzymani to 20-latkowie, osoby, które już miały problem z prawem. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.
1: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
0: Mówił premier Donald Tusk.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Minęła 9:00, a my od rana sprawdzamy dla Was sytuację na poznańskich drogach. W korku już Lutycka do Sytkowskiej, więcej aut na Niestachowskiej do Wawrzyńca i na Wawrzyńca także. Zwalniamy na Jana Pawła II za rondem Śródka do Baraniaka, w korku Garbary i Królowej Jadwigi. Wcześniej Kraków, teraz Poznań. Pomysł zorganizowania referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta już pojawiał się publicznie, ale do tej pory żadnych konkretnych działań nie było. Inaczej rozkładają się emocje w Poznaniu, inaczej w Krakowie, mówią społecznicy, którzy chcieliby zmiany na stanowisku prezydenta miasta. A co na to sam Jacek Jaśkowiak?
3: Przede wszystkim zarządzanie miastem nie jest prostą sprawą. No i kiedy patrzę na przykład na to, co się działo we Wrocławiu, gdzie nie zebrano tak naprawdę wystarczającej liczby podpisów, no mimo jednak dużych problemów wizerunkowych prezydenta Sutryka i również na to, co się stało w Krakowie, to jest oczywiście też pewna lekcja dla wszystkich. Jednak ludzie oczekują od włodarzy miast racjonalnego zarządzania finansami, prowadzenia po prostu inwestycji w taki sposób, żeby nie dochodziło do pogorszenia stanu infrastruktury.
0: Komentował prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Budowa trwa już w najlepsze, ale wczoraj symbolicznie wmurowano kamień węgielny. W fundamentach powstającego nowego budynku Teatru Muzycznego przy ulicy Skośnej znalazła się kapsuła czasu.
4: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat. To jest niesamowite, że w dniu naszego 70. jubileuszu możemy wmurowywać ten kamień. Myślę, że to jest i zasługa pokoleń, i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności. I budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani.
0: Mówił dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski. I to wszystko we Flashu RMF Max. W tej godzinie to był poznański flash w pigułce.
2: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
0: Słoneczny poranek w Poznaniu i taki zapowiada się też cały dzień. Na termometrach okolice 19 stopni, a w dzień maksymalnie zobaczymy 22 kreski. Do południa wiatr będzie słaby, po południu może zwiększyć swoją siłę. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura powoduje, że pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Słońce zajdzie dziś o 20:58, więc macie sporo czasu, by wybrać się na spacer.
2: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
5: Słysząc prognozę pogody, pewnie pomyśleliście, że klimatyzacja w domu to by była super opcja. Mamy na to 14 tysięcy.
6: Więcej niż 14 470. Ale mniej niż 14 490. Pomiędzy są wasze pieniądze.
5: Tak jest, a na www.rmfmax.pl są specjalne okazje. Kto tam wchodzi, ten ma więcej szans na duże pieniądze.
7: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: Tak bardzo, że będziemy jutro 5:30. Asia, Irek.

0: najbardziej taneczne, przebojowe, najbardziej pracowite bity w Poznaniu. Dobrze trafiliście, tu RMF Max na 93.5, a my odpalamy wersję środową programu Byle do Obiadu. No to my dzisiaj w robocie kręcimy z wami, na pewno do 13.00 Byle do Obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy, środa, 27 dzień maja. To dzisiaj Oliwier, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Także wszystkiego dobrego dla urodzonych 27 maja z okazji urodzin. Dzień Samorządu Terytorialnego i Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. No więc jeśli ktoś w samorządzie pracuje albo teraz w laboratorium coś kombinuje, no to bądźcie pozdrowieni i miłej pracy z RMF Max życzy Piotr Kniwal. Do 13 zostaje.
1: Reklama.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie masz.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.cherry.grupabemo.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje,
3: to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

Przy okazji środy czekamy na takie bity i one robią nam w robocie czas, prawda? Tu RMF Max w Poznaniu na 9.35. Na co czekają poznaniacy? A może na tunel czekają już od wielu, wielu lat na taką wyjątkową inwestycję? Chodzi dokładnie o Swarzędz i obudowę takiego wyjątkowego tunelu pod torami. W poniedziałek burmistrz Swarzędza podpisał umowę na sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod tytułem budowa układu drogowego łączącego ulicę Antoniego Tabaki z ulicami Tysiąclecia w Swarzędzu. No właśnie, wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu pod torami. Jak czytamy na epoznań.pl, przedsięwzięcie wymaga naprawdę dokładnego przygotowania i koordynacji wielu branż. No ale myślę, że to pomoże korkom, w których pewnie teraz stoicie. No to tym razem tę wschodnią część Poznania bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy na przykład wjeżdżają do Poznania od Swarzędza albo wyjeżdżają. Spokojnie, dłużej sobie w koreczku RMF Max posłuchacie, a za chwilę trzeba będzie zgłosić się do zabawy, gdzie potężne pieniądze są do wygrania. Zostańcie ze mną.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Do finału. SMS o treści MAX na 7327 kosztuje tylko 3,69. Zgłaszać się można także na rmfmax.pl, ale ja przypomnę, przez 10 minut pomnożymy wasze zgłoszenie razy 284 szanse dostania się do finału. Za dużo? Za mało. A dzisiaj do wygrania nie mniej niż 14 470. Do dzieła!
4: Reklama.
5: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
6: Ile?
7: 14 470 zł to za mało.
8: A 14 490 to już za dużo.
5: Za dużo, za mało.
9: Zgłoś się, traf i wygraj.
5: SMS o treści MAX na numer 7327.
9: Koszt 3,69.
5: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany. Deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
16: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLS rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
19: W drugiej alejce po prawej.
18: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
19: A, to prawda.
18: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
19: No jasne.
20: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: RTV Euro AGD.
22: Jak okazje?
21: To w euro!
22: Mistrzowskie okazje w grze!
21: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Poznań 93,5 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
6: Słoneczny poranek w Poznaniu i taki zapowiada się też cały dzień. Na termometrach okolice 19 stopni, a w dzień maksymalnie zobaczymy 22 kreski. Do południa wiatr będzie słaby, po południu może zwiększyć swoją siłę. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura powoduje, że pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Słońce zajdzie dziś o 20:58, więc macie sporo czasu, by wybrać się na spacer.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: RMF Max.

Rano, David w RMF Max Poznań. O mojej imprezowej dziczki, słuchajcie teraz radyjka. No to serdecznie was pozdrawiamy. Akurat sytuacja jest ze Skurzewa. Czytelnicy poznań.pl i w ogóle słuchacze donoszą, w Skurzewie dziki były bardzo oswojone. Informacja jest chyba z wczoraj, no właśnie. No znowu dziki pojawiły się na mieście i trzeba będzie chyba z nimi zrobić porządek. Ja na przykład na osiedlu mam lisa. No i niedługo to już chyba smyczkę mu kupię. Nie, no nie będę głaskał, bo zwierzę może być dzikie, no ale rzeczywiście te zwierzaki do nas się zbliżają i to tak naprawdę jest, moi drodzy słuchacze, nasza wina, że zostawiamy jakieś jedzenie, że pozwalamy im jeść, no nie mówiąc o tym, że niektóre panie dokarmiają gołębie w środku osiedla. Ja już nie będę narzekał, dobra? Bo za chwilę lisy i dziki wejdą wam do chaty. Teraz puszczamy dzikiej, fajnej muzyki w RMF Max, a dziki imprezowe zapraszam także po 10:00. Będę miał zaproszenie i na darta, i na bowling, i będą zaproszenia także do klubów, więc już o weekend, wasz weekend zadbam. Wróćmy do muzy. Gibbs i jego win. No to jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich kierowców Poznania i okolicy pozdrawiam. Miłej pracy życzymy. Uważajcie na dziki, na rude lisy, na szeryfów, na dziury na drodze, na to, żeby badanie techniczne zrobić, opłacić ubezpieczenie i co jeszcze, no. Weźcie radio, podgłoście się, wyluzujcie. O to właśnie chodzi. Wracam po 10:00.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: To niesamowite, ale jednak się dzieje. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają po latach do listy Hot Bands w numerze Beauty and the Beat. Być może dzisiaj już w zestawieniu, a może nawet na samym szczycie.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
4: To wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
4: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
5: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie masz.
7: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
8: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
19: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
20: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
21: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
22: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
23: Play.
24: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
1: Poznaj 93 i 5 FM.
25: Na zegarach 10:00 to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. We flash o 10:00 wracamy do sprawy zatrzymania w śledztwie dotyczącym serii fałszywych alarmów, do których dochodziło w ostatnich dniach. To trzy młode osoby w wieku 19 i 20 lat, które wpadły w różnych częściach Polski.
0: Działali w nieformalnej grupie w internecie, która specjalizowała się w atakach hakerskich, stalkingu czy właśnie wywoływaniu fałszywych alarmów. Jak usłyszałem, głównym celem była zabawa i destabilizacja sytuacji. Cieszyli się, widząc, jaki zamęt wywołują swoim działaniem. Z satysfakcją obserwowali reakcje na najwyższych szczeblach władzy, a także to, jak dwie strony sceny politycznej się okładają, powiedział mi jeden ze śledczych. Na razie nie ma żadnych sygnałów, by te osoby działały na zlecenie jakichś obcych służb.
25: To był Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max Poznań.
25: Ponad 6 tysięcy osób podpisało się pod wnioskiem o przywrócenie miejskich rowerów w Poznaniu, dowiedział się nasz reporter. Inicjatorzy akcji oficjalnie złożyli obywatelski projekt uchwały w tej sprawie.
3: Wiedzieliśmy, że uda nam się zebrać te podpisy. Potrzebowaliśmy ich 300. Mamy i elektronicznie, i papierowo ponad 6 tysięcy podpisów pod przywróceniem poznańskiego roweru miejskiego. To jest więcej niż zdobyła absolutna większość radnych kandydujących i zasiadających obecnie w tym urzędzie. Więc gdyby nasza inicjatywa była miejskim radnym, byłaby ona jedną z najpopularniejszych takich osób w Radzie Miasta. I jako Stowarzyszenie Wspólne Jutro mówimy jasno, jest szerokie poparcie dla przywrócenia w Poznaniu roweru miejskiego.
25: Mówił inicjator akcji Kacper Nowicki ze Stowarzyszenia Wspólne Jutro. Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego Teatru Muzycznego w Poznaniu. Na razie powstaje sam budynek teatru. W drugim etapie ma pojawić się w jego otoczeniu nowy park.
4: Park Wody i Muzyki to jest kolejny etap i będzie realizowany jako opcja w tym przetargu, który wygrała firma Techpol. Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko ten grunt formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z akwanetem retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy.
25: Mówił dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski. Nowy teatr ma być gotowy w grudniu 2028 roku. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a co na poznańskich drogach. Dziś drogowcy będą prowadzili prace między innymi na ulicach Opolskiej, Przybyszewskiego, Bukowskiej, Grunwaldzkiej, Szylinga, Promienistej oraz Budziszyńskiej. Uważajcie w tych miejscach. I na koniec tego flesza jeszcze coś dla fanów ukulele. Od 4 do 7 czerwca w Poznaniu odbędzie się 10. jubileuszowy festiwal Cały Poznań Ukulele. To największe w Europie darmowe wydarzenie poświęcone ukulele, które zgromadzi artystów z Polski i zagranicy. Środa w Poznaniu zapowiada się ciepła i słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Wiatr jest słaby, po południu umiarkowany, a w porywach silny, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Alergicy info dla Was, mocno pylą trawy i dąb, więc chusteczki mogą się przydać. Wychodząc z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, krem z filtrem też się przyda.
5: Dzień dobry, niby już przed południem, bo specjaliści powiedzieli, że do 10 to jest jeszcze poranek, a po 10 to już mamy przedpołudniowy czas. Dobra, jesteśmy po 10, tu RMF Max, byle do obiadu, to najważniejsze, bo to najlepszy program do słuchania w pracy. Max. Za godzinę w RMF Max w waszej robocie zaczyna Alex Warren, ale za chwilę wrócimy taką muzyczną, fajną perełką, będzie o aniołku miłym.

Jak tam robota płynie? I bardzo dobrze, bo takie płynące dźwięki Illenium śpiewała Ellie Goulding w RMF Max, a byle do obiadu. To jest najlepsza pora w ogóle, żeby słuchać radia w pracy, bo to najlepszy program do słuchania w pracy. A teraz uwaga! Podnosimy się od biureczka, od kierownicy, podnosimy rączki do góry, tak jak ja teraz, bo teraz sobie w studio tutaj stoję. O! Shaggy! Ten numer ma 26 lat, a jak pięknie łączy pokolenia!

0: Zobaczymy, czy wytrzyma lato, prawda? Modelki włodarski lubić jak lato, lato, ale myślę, że na plażach bardzo często się przyda. Modelki włodarski przed momentem w RMF Max. A wiecie, co się dzieje w Polsce już za tydzień? To tak zmieniając szybciutko temat. Długi weekend, słuchajcie, się zaczyna. No i mamy kolejną propozycję i kolejny pomysł, jak kasę stracić, czyli przebalować wszystko w długi weekend, tylko najpierw trzeba tę kasę wygrać. Ale przecież to jest niemało, bo za mało w zabawie, za dużo, za mało. 14 470. Słyszałaś? A za dużo to 14 490. I proszę odbierać telefony. Te widełki są już naprawdę bardzo wąskie. Trzeba ustrzelić kwotę, którą później wam przelejemy. Jakby się nie udało, to mamy na pocieszenie 5 stówek na wasze konto. Szybciutko SMS-ik o treści MAX na 7327. MAX na 7327. 3,69 za jedną wiadomość wysłaną. Albo zgłaszacie się ze specjalnymi bonusami na rmfmax.pl. No i ponad 14 tysięcy na długi weekend z wolnym czwartkiem i może piątkiem. Ula lama krela. Max na 7327. Dawajcie do finału, leniuchy. RMF Max.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Energylandii. Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czy dał.
3: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

Miasto pachnie jak student i będzie mocno imprezowe. Gotham i Metzner w RMF Max Poznaniu na 9.35. Tak, w tym tygodniu studenci opanują miasto. Po raz kolejny stolica Wielkopolski zamieni się w koncertową arenę pełną muzyki, plenerowych imprez i dobrej energii. Juvenalia od lat należą do największych wydarzeń studenckich w Poznaniu, a tegoroczny line-up zapowiada się bardzo mocno. Jest to okazja do naprawdę zobaczenia fajnych gwiazd 28, 29 i 30 maja, a więc zaczynajmy już jutro, no będzie głośno. Grupson, Goles Orchestra, Zalia, Hubert, duet Kacperczyk, Jan Rapowanie, White 2115. Na jakie koncerty się wybieracie? Forum juvenaliowe, strefa animacji, wzmocnienie komunikacji podczas juvenaliów, linie autobusowe nocne, o tym pisze poznań.pl. A studentów pozdrawiamy serdecznie. No nie rozwalcie nam

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski,

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Zwierzęc zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Zwierzęc.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
14: W RMF Max. Hit za hitem.
13: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Środa w Poznaniu zapowiada się ciepła i słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Wiatr jest słaby, po południu umiarkowany, a w porywach silny, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Pogoda powinna dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Alergicy, info dla Was, mocno pylą trawy i dąb, więc chusteczki mogą się przydać. Wychodząc z domu pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, krem z filtrem też się przyda.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

0: stronę Poznania.
1: W dobrą stronę w Poznaniu to 9,3,5. Okazuje się, że w dobrą stronę to może być nad morze w tym roku. Chociaż tak naprawdę każdy kierunek, gdzie gra RMF Max, jest bardzo fajny. A pociągiem z Poznania nad morze w mniej niż 3 godziny naprawdę Koleje Wielkopolskie uruchamiają wakacyjne połączenie. Pisze o tym poznajnaszemiasto.pl. Świetna wiadomość dla tych, którzy wybierają się nad morze. Od 27 czerwca będzie specjalna trasa. Wakacyjne kursy mają być realizowane do 29 sierpnia w soboty i w niedzielę, a więc weekendy pociąg będzie pełny, ale szybki. Nad morze polecimy, wrócimy i się zrelaksujemy.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Nówka sztuka w RMF Max Poznań Dub Dogs, a wracając do samej informacji i podróży w niecałe 3 godziny nad morze, no to do Świnoujścia tak polecimy. Jednak do Kołobrzegu będziemy jechać trochę dłużej, ale bezpiecznie, na luzie z RMF Max. A jak?

0: pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
2: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
10: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
11: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
14: Harmonizer.
15: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 11. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego, zapewnia minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Chodzi o wypłaty z kaucjomatów na duże kwoty.
2: Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy.
3: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po świetnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę.
2: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane. To drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem.
1: Mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Podawali się za policjantów, obezwładnili 41-letniego obywatela Niemiec i wciągnęli do samochodu. Po 5 miesiącach mężczyźni zostali zatrzymani przez poznańskich policjantów.
4: Na parkingu przed jednym z centrów handlowych w Poznaniu do pokrzywdzonego podeszło 3 zamaskowanych mężczyzn. Sprawcy obezwładnili go i wciągnęli do swojego samochodu. W wyniku tego zdarzenia, tego rozboju, mężczyzna stracił ponad 280 tysięcy złotych, na co składały się zrabowana gotówka, biżuteria, także zegarki. Policjanci zatrzymali na terenie powiatu poznańskiego 2 mężczyzn. Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty rozboju, a także pozbawienia wolności.
1: Mówił Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyźni najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Grozi im do 15 lat więzienia. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Jak przygotować szkoły na demograficzne zmiany? Plany działania mają urzędnicy z Metropolii Poznań, którzy przygotowali diagnozę edukacyjnej rzeczywistości regionu. Jakie są wnioski w pigułce? O tym teraz Przemek Wałczyński.
5: Największy problem to wyprowadzka mieszkańców z Poznania poza miasto. W efekcie niektóre szkoły świecą pustkami, a w innych brakuje wolnych miejsc w ławkach. Do tego dochodzi kolejny problem, czyli lawinowo rosnąca liczba dzieci z tak zwanym orzeczeniem. To już w tej chwili ponad 4200 maluchów. Eksperci mówią wprost, że budowa nowych szkół nie zawsze ma sens, bo chodzi o lepsze wykorzystanie istniejących placówek. Coraz więcej dzieci uczy się poza miejscem zamieszkania. Cały system działa jak metropolitalna sieć i samorządy chcą wspólnie teraz planować edukację tak, aby nie robić tego na własną rękę.
1: Minęła 11, a teraz jeszcze szybkie info o utrudnieniach, z którymi muszą liczyć się spacerowicze, biegacze i rowerzyści. Nad Rusałką rozpoczęła się przebudowa ścieżek rekreacyjnych na północnej stronie jeziora. Chodzi o 700-metrowy odcinek terenu. Na czas remontu wyznaczona została alternatywna trasa, a prace potrwają do lipca. I jeszcze coś dla tych, którzy lubią wodę. W piątek, po latach oczekiwań, otwarta zostanie pływalnia na ulicy Taborowej. Pierwsi użytkownicy będą mogli skorzystać z niej już od godziny 14. 22 stopnie maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu. Na niebie do wieczora będzie nam towarzyszyło słońce. Wiatr jest słaby, po południu może być umiarkowany, a w porywach silny, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Pamiętajcie o kremach z filtrem, słońce już naprawdę mocno opala. Wieczorem na termometrach 19 stopni, a w nocy 10. Jutro 21 stopni max, a na niebie słońce i chmury, po południu silniejszy wiatr.
6: Tak, na wasze hity w robocie dzisiaj. Ktoś zrobił jakiegoś hita? No to posłuchajcie hitów z RMF Max. Jesteśmy po 11, a to najlepszy program do słuchania w pracy. To jest Ble do obiadu, wersja środowa, 27 maja. Zaczyna Bledka i jej 2 dni. No i mamy fajnego hita w zabawie. Za dużo, za mało, po naprawdę fajną kasę w RMF Max. Za chwilę runda bonusowa. Zróbcie głośniej, bądźcie gotowi.

0: Ale co?
1: No ale co, ale Farben w RMF Max, dobry bas na przedpołudnie, prawda? Gość dobrze gotuje, ale hity też potrafi od wielu, wielu lat robić. Kto zapomniał wczoraj o życzeniach dla mamy, rączka do góry? No dobra, każdemu się zdarza, ale... No nic straconego, słuchajcie, bo można trąbić, pocieszać, dawać gotowe rozwiązania na takie niefortunne przypadki, ale z drugiej strony jakbyście teraz wygrali nie bombonierkę, więcej, minimum 14 470, i z mamusią, juhu, nowa kaje. 14 470 to za mało, 14 490 to za dużo i gdzieś tu jest wasza, twoja kwota tu jest, mordo! Tylko teraz SMS-ie go treści Max na 7327 w zgłoszeniu do finału 1369. Max napisz i wyślij na 7327. No i co? No i mam coś dla was. Mam dla was rundę bonusową, która pomnoży wasze zgłoszenia razy 288 szans dostania się do finału. Jedno zgłoszenie wasze, 288 szans dostania się do finału. No to co? rmfmax.pl? No. No!
2: Reklama.
3: No mówiłem ci, że za dużo.
4: Najpierw mówiłeś, że za mało.
5: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Parapety, parapety, parapety! Gdzie? W firmie Rabski Parapety. Polecamy parapety i blaty z granitu, konglomeratu i marmuru. Parapety stalowe, aluminiowe, PCV i MDF. Rabski Parapety, Poznań, Starłęcka 200. Telefon 510-549-158. Parapety@rabski.pl.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje,
9: to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Playlista, co zrobić dzień.
13: Niech się dzieje.
12: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Fade of Ophelia w RMF Max w Poznaniu na 9.35. Zaglądam sobie do maili, a tutaj proszę bardzo. Jak gość pochodzący z Konina, mogę powiedzieć w Poznaniu, że kombinuje, ma koń pod górkę. Jak w ogóle taki koń kombinuje? Pozdrawiamy całą ekipę ING Silesia Beats. Mamy bilety na ten wyjątkowy event na 12-13 czerwca do Chorzowa. Także dla poznaniaków na rmfmax.pl zaglądajcie, słuchajcie po południu kanału nadawczego, ale tutaj ważną informacją jest to, że ING Silesia ma takiego partybusa i on miał przybyć w czwartek do Poznania, ale zmienili datę, żeby więcej ludzików podskakiwało na nocnym targu towarzyskim i ten ING Silesia Beats bus, partybus przybędzie w sobotę na

0: ale ten materiał Gipsa jest rewelacyjny. Kukon, Jonathan, ty masz to przed momentem w RMF Max. Zajrzałem sobie na naszego Facebooka, przypomniałem sobie teksty mamy, które wypisywaliście na naszym profilu facebookowym. Można zajrzeć, dobrze sobie humorek poprawić. No i pamiętajcie, można także napisać, na kogo czekacie, na ING Series Beats, czy na Sokoła, czy na Jasona, czy na Adama. RMF Max.
1: Reklama. Witam was, kochani. Z tej strony Sandra Dziura. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że nie sądziłam, że podróż pociągiem może być ekscytująca i luksusowa. Tylko Erste Wiedeński mógł dostarczyć takich wrażeń. Koncert w pociągu, warsztaty kulinarne w pociągu, sala kinowa też w pociągu. Wyobrażacie to sobie? Więcej wam już nie zdradzę. Jak macie ochotę na taką wiedeńską przygodę, to bilety są jeszcze do wygrania. Napiszcie, jaką jedną rzecz chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Wiem, że jest ich dużo, ale ma być tylko jedna. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Niskie ceny są codziennie.

0: Pringles na kartę oraz ketchup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jak zakupy nie tylko

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Trolity z witaminą C i magnezem.
4: 22 stopnie maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu. Na niebie do wieczora będzie nam towarzyszyło słońce. Wiatr jest słaby, po południu może być umiarkowany, a w porywach silny, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Pamiętajcie o kremach z filtrem, słońce już naprawdę mocno opala. Wieczorem na termometrach 19 stopni, a w nocy 10. Jutro 21 stopni maks, a na niebie słońce i chmury, po południu silniejszy wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer bike, oferujący nowego SUVa Bike 5, www.polody.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: RMF Max.
7: RMF Max Poznań.

W środę Bruno Mars, Rose, w RMF Max Poznań na 9.35. Dzień dziecka w poniedziałek. Drodzy rodzice, proszę zadbać o bachorki, nasze kochane bąbelki, cudowne. Noc dziecka, impreza cykliczna. Przenosimy się do Bramy Poznania, ale petarda w nocy, słuchajcie. Opowieści przy latarkach, wieczorne warsztaty, gry z zagadkami oraz możliwość spania poza domem. Wszystko i oczywiście z opiekunami w Bramie Poznania. Noc dziecka zaplanowano na początek lipca, ale sprzedaż biletów to wyjątkowe wydarzenie. Ruszasz we wtorek 2 czerwca. Więcej o tym pisze poznań.pl. No będzie się działo. Noc dziecko. Nocowe nie będzie żadnych horrorów. Kultura pełna. Super wydarzenie. Poduszki, karimaty, koce, materace. Będzie się działo. Przypominam, o tym pisze poznań.pl. A noc dziecka w Bramie Poznania zaplanowano na weekend 4-5 lipca. Rozpoczyna się w sobotę o 18.00.

0: Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Zwierzęce zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Zwierzęce.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
13: Zaprawy?
12: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
13: No, dobrej jakości.
12: I jaka?
13: No, niedroga.
12: I dokąd po nią pojedziemy?
13: Do Bricomana.
14: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
16: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
17: I po reklamie.
18: I już 12:00, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Zaczynamy od gorącego dziś Paryża. W stolicy Francji ponad 30 stopni Celsjusza. W takim upale mecz drugiej rundy turnieju French Open powinna właśnie rozpoczynać Iga Świątek. Przeciwniczką Polki Czeszka Sara Bejlek. Kilkanaście minut później swój pojedynek zagra Magdalinet, która zmierzy się z Jeleną Ostapenko. Jeśli Polki wygrają, to trafią na siebie w trzeciej rundzie. Po południu Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Fręch chce zagrać dziś nieco inaczej.
19: Zmieniamy ten styl gry na bardziej agresywny, żeby mocniej uderzać, żeby szybciej grać, szybciej akcje zamykać. Wygląda z dnia na dzień coraz lepiej na korcie, więc powinna tutaj zaskoczyć.
18: Mówił trener Magdaleny Fręch Andrzej Kobierski.
20: To jest RMF Max Poznań.
18: Czy mogłoby dojść do referendum w Poznaniu? Ten temat śledzimy dla Was od rana. Co na to sam prezydent Jacek Jaśkowiak?
21: Oczywiście, że może, tak? I to będzie też z jednej strony jakaś tam też weryfikacja.
0: Takie mamy przepisy, jakie mamy, czyli po prostu, że grupa znacznie mniejsza, bo niestety to nie jest 50%, może zadecydować o tym, że kogoś się odwołuje. Jestem przekonany, tak, że to będzie wykorzystane. Mamy bardzo podzielone społeczeństwo, 50 na 50. Mamy też te siły w postaci Brauna Razem. Mamy również dzisiaj widoczne wpływy AI-a.
18: Komentował prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Społecznicy argumentują, że do referendum potrzeba nie tylko podpisów mieszkańców, ale także sporych środków na promocję, bo bez tego nie uda się uzyskać wymaganej frekwencji przy wyborach. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Jutro Poznań opanują studenci. Rozpoczynają się juwenalia. Jedną z nowości będzie juwenaliowe wesele.
2: Mamy panieński kawalerski, który jest kontynuacją naszego Juve Match, czyli takiej pierwszej w sumie odsłony speedfriendingu, speed datingu, jeżeli chodzi o nie tylko wolontariuszy, ale generalnie wszystkich uczestników juwenaliów, ponieważ był to event otwarty w Szczęściu chyba z miesiąc temu. Tam uczestnicy mieli okazję się poznać i teraz ten panieński kawalerski właśnie są kontynuacją tej historii.
18: Mówiła koordynatorka juwenaliów Karolina Braunsz. Tegoroczne juwenalia rozpoczną się koncertem Sowy o 19:00. Start już jutro. Jutro Poznań stanie się też centrum muzycznego szaleństwa, a to podczas wydarzenia ING Partybus, gdzie mobilna scena i niesamowite brzmienia ING Silesia Beats rozgrzeją miasto. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Nie przegapcie tej okazji. I na koniec tego flesza. Fundusze europejskie na rozwój osobisty, warsztaty DNA cząsteczka życia, tajniki pielęgnacji ogrodu czy majówka z funduszami. To niektóre z darmowych wydarzeń, w których możecie wziąć udział w ramach akcji Funduszowy Maj. Wejdźcie na stronę i znajdźcie coś dla siebie. Słoneczna i ciepła środa w Poznaniu, na termometrach 22 stopnie, ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a wiatr słaby, po południu umiarkowany, a w porywach może być miejscami silny. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda dobrze powinna wpływać na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i zaplanować sobie spacer, a macie na to jeszcze sporo czasu, bo słońce zajdzie o 20:58. A jeśli jesteście w biurze, to otwórzcie okna. Świeże powietrze na pewno dobrze Wam zrobi.
6: Hity na maksa.
21: No jak tam robota po 12? No to teraz po 12 to ta robota pójdzie, wiecie, pstryk, o jak spłatka. Ale to cały czas będę do obiadu, to jest najlepszy program do słuchania w pracy. Wykorzystajcie to, żeby głośno było, żeby się fajnie pracowało. Mamy dla was super hiciory, zaczynam duet z Amsterdamu, nazywają się Anot i są po prostu obłędnie taneczni. A tak w ogóle w tej godzinie będę miał dla was premierowe informacje o premierowych nagraniach i dużo, dużo optymizmu, bo dzisiaj kolejna kwota jeszcze nie wyjęta w zabawie, za dużo, za mało, a dzisiaj no niech komuś się trafi.

0: No i ten remix płynący na tę wiosnę Davida Getty w RMF Max. No przecudownie to buja tę dobrą środę. Słuchajcie, co wam się dzisiaj śniło? Kark boli, a nie wyspani, ale coś tam musiało się śnić. No mi się śniło, że 14 tysięcy wygraliście u mnie. Tak, u nas w radio, w RMF Max. Minimum 14 470 dzisiaj jest do wyjęcia, a maksymalnie 14 490. 20 zł. To są tylko 19 prób, generalnie 19 zł, które tutaj trzeba ustrzelić, a wygrać można naprawdę prawie 15 koła. Celujemy w kwotę pomiędzy tymi dwoma, co podałem. Teraz celujemy w finał rmfmax.pl. Proszę klikać na naszej stronie, ale jak teraz klikniecie, no to spróbujcie. Bo to już dzisiaj jedna z tych ostatnich szans, ale wysyłać tak naprawdę i klikać na naszej stronie to można do samego finału. Co tutaj wam jeszcze by powiedzieć, żeby was nakręcić na to, żeby wygrać takie pieniądze? No, czy ja muszę was nakręcać? Może SMS-em 7327. Na ten numer wysyłacie SMS-a o treści maxa 1369. No, 7327 hasło max. Dzisiaj minimum 14 470. Za dużo, za mało. Max.
1: Reklama. Bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, dzięki za.
2: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
16: I po reklamie.

nowy sezon. Sezon to Dawid Pociadło w RMF Max Poznania. My będziemy mieć zupełnie nowy sezon teatru w Poznaniu. Na to Teatr Poznań czekał 70 lat. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. W kapsule czasu poza aktem erekcyjnym umieszczono najnowsze wydanie Głosu Wielkopolskiego. Nowoczesny gmach ma zostać ukończony pod koniec roku 2028. No my bardzo czekamy na nowy Teatr Muzyczny. No i na pewno się wybierzemy. Może niektóre z was znajdą tam męża. Polecamy zostać z RMF Max Poznań.

0: rana.
1: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
2: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany. Deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara

0: 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
6: Let's go.
7: Don't kill my vibe.
6: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
10: Słoneczna i ciepła środa w Poznaniu, na termometrach 22 stopnie, ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a wiatr słaby, po południu umiarkowany, a w porywach może być miejscami silny. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda dobrze powinna wpływać na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i zaplanować sobie spacer, a macie na to jeszcze sporo czasu, bo słońce zajdzie o 20:58. A jeśli jesteście w biurze, to otwórzcie okna. Świeże powietrze na pewno dobrze wam zrobi.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: RMF Max. RMF Max Poznań.

cały Poznań ukulele. Czekają na ten festiwal, bo córka kupiła, znaczy dostała i gra, i będzie grane. Ukulele przejmą Poznań po raz ostatni. Jubileuszowy festiwal zakończy pewną epokę. Bardzo trzeba to wykorzystać. Przez kilka czerwcowych dni centrum Poznania znów zamieni się w najbardziej rozśpiewane miejsce w Polsce. Na Placu Wolności zabrzmią setki ukulele. No i pamiętajcie, że ten festiwal w Poznaniu po raz ostatni warto wykorzystać. 4, 5, 6, 7 czerwca. No i po raz 10 zgromadzi artystów. Będzie grany na ukulele. Ja też się wybieram. Spróbuję zagrać. Jutro też po 9. Piotrek Niwald w RMF Max Poznań. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Amo. Fireball.
1: Reklama.
2: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLS rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
4: masz! Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
7: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchymlesie. karlik.renault.pl.
8: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
9: W drugiej alejce po prawej.
8: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
9: A, to prawda.
8: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
9: No jasne.
10: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
13: Mocno, świeżo.
14: Leć na maksa razem z tym.
13: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
15: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb ponownie zapraszam. Jest 13. Nawet kilkanaście fałszywych alarmów mają na koncie dwie osoby zatrzymane przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymane osoby w przeszłości miały już na koncie podobne przestępstwa.
16: Działały w ramach grupy rozpracowywanej od jesieni zeszłego roku przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Nie znają się osobiście, kontaktują się przez komunikatory internetowe, podejmują się różnych zadań, by piąć się w hierarchii tej nieformalnej organizacji. Jeden z podejrzanych o kaskadowe alarmy nie przyznał się do zarzutów, drugi miał kierować grupą, przyznał się częściowo. Policjanci zatrzymali też trzecią osobę, która ma mieć związek z fałszywymi alarmami. Na razie nie stanęła przed prokuratorem.
15: Tyle Krzysztof Zasada.
13: Słuchacie RMF Max Poznań.
15: Budowa Teatru Muzycznego w Poznaniu trwa, a wczoraj symbolicznie wmurowano kamień węgielny. W fundamentach budowli umieszczono też kapsułę czasu, która zawiera pamiątki związane z historią teatru oraz aktualnymi wydarzeniami. Drugiego takiego teatru w Polsce nie ma, przekonują władze placówki.
17: To będzie na pewno najnowocześniejszy teatr w Polsce, jeżeli nie w tej części Europy. Nasi specjaliści wrócili niedawno z
0: San Francisco i z Londynu, gdzie badali systemy dźwięku imersyjnego, które jeszcze dopiero są zastosowane w kilku teatrach na świecie, dlatego jesteśmy pewni, że przeskoczymy o kilkanaście lat te wszystkie miejsca, które powstawały niedawno w Polsce, więc warto było czekać. To będzie scena ponad 250 metrów kwadratowych z zapadniami, z najeżdżającymi wózkami, sceną obrotową. Ogromna przestrzeń do realizacji nie tylko naszych spektakli, ale też festiwali czy jakichś zewnętrznych.
15: Mówił dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski. Strażacy, policjanci i ratownicy tuż obok szpitala. I to nie są ćwiczenia. Plenerowe miasteczko służby pojawi się na początku czerwca przy Szpitalu Miejskim. Co tam się znajdzie? O tym teraz Przemek Wałczyński.
17: 11 czerwca teren przy szpitalu przy ulicy Szwajcarskiej zamieni się w ogromną strefę ćwiczeń i pokazów służb ratunkowych. Organizatorzy zapowiadają ponad 40 instytucji i służb mundurowych. Będą pokazy ratownictwa, nauka resuscytacji, prezentacje pojazdów uprzywilejowanych, sprzęt pirotechniczny czy policyjne konie i psy służbowe. Do tego oczywiście warsztaty survivalowe, ćwiczenia związane z bezpieczeństwem i specjalna gra terenowa. A wszystko po to, aby, szczególnie przed wakacjami, przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i nauczyć podstaw ratowania życia. Warsztaty są darmowe. Rok temu taka akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
15: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a co na poznańskich drogach. W piątek rozpoczną się prace modernizacyjne sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego i Krauthofera. Roboty potrwają około 10 tygodni i wiązać się będą z ograniczeniami ruchu pieszych oraz wygrodzeniami jezdni. Sygnalizacja świetlna będzie wyłączona, a ruch w ciągu dnia i nocy będzie sterowany ręcznie. Kierowcy, korzystajcie z objazdów przez ulicę Głogowską lub Górecką. Pogoda dobrze powinna wpływać na nasze samopoczucie i nie ma co się dziwić, patrząc za okno. Na niebie słońce, a na termometrach około 22 stopni. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem na termometrach zobaczymy 19 kresek, a w nocy 10. Noc zapowiada się pogodna. Jutro od rana na niebie sporo słońca, po południu zacznie przybywać chmur, ale padać nie będzie. Na termometrach 21 kresek.
18: A dzisiaj mocno trzymamy kciuki w Paryżu za Igę. Póki co jest dobrze, może nie gładko, ale pierwszy set do przodu. Oby tak dalej, a zaraz zaczynamy kibicować jeszcze Magdzie Linet. No trochę będzie tego kibicowania, ale jeszcze więcej grania hitów na maksa. To jest program I Wszystko Gra. Dawid Związek, dzisiaj z wami jestem do godziny 17, a emocje nie tylko tenisowe, bo przecież dzisiaj przed nami finał zabawy za dużo, za mało. Więcej szczegółów już niedługo, na razie Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Beautiful. Anima i Joji w RMF Max. Już jest beautiful muzycznie, pięknie, a po południu, no już jest popołudnie, ale takim późniejszym troszeczkę popołudniem będzie u kogoś pięknie też finansowo. I teraz ktoś ma taką reakcję, jakie piękne, jak jesteśmy przed pierwszym. Tak, wiem, ja też mam kalendarz i widzę, co się dzieje na moim koncie. No ale słuchajcie, szybciutko, dzisiaj możemy tę sytuację u kogoś z was zmienić, bo przecież w zabawie za dużo, za mało, taki hajs nie w kij dmuchał. Ponad 14 tysięcy złotych, a dokładnie o tej kwocie wiemy na pewno, że to jest więcej niż 14 470 i mniej niż 14 490, więc te widełki są już takie owąziutkie. No i tylko strzelić, ile to dokładnie tam jest ukryte i zgarnąć te pieniądze dla siebie w finale. Ale najpierw, żeby się na ten finał załapać, to SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, czyli tyle co nic, a w zamian możesz przytulić ponad 14 koła. No nawet jak nie trafisz w tym finale, nie życzę, ale nawet jak nie trafisz, to i tak 500 zł wraca do ciebie. No to piękna sprawa. Wchodź do gry, ktoś tę kasę na pewno zgarnie. Może dzisiaj i może to będziesz właśnie ty. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: MAX. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: I po reklamie.
10: Mocne hity bez przerwy.
11: To działa.
10: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

obejmuje noc. Jonathan, Liwka i PZ w RMF Max, ale właśnie będą noce, słuchajcie, zarywane. Helena, trzymaj mnie, mam zawał. Twórcy legendarnej gry Wiedźmin, czyli polska firma CD Projekt Red, właśnie przed dosłownie godzinką ogłosiła, że powstanie jeszcze jeden dodatek do genialnego Wiedźmina 3 Dziki Gon, czyli gry, która no, była po prostu absolutnym dominatorem swego czasu i przy którym wszyscy spędzali długie godziny, wszyscy gracze oczywiście. No a to jest o tyle sensacja, że od premiery minęło już 11 lat i zanim powstanie Wiedźmin 4, to jeszcze będzie Wiedźmin 3, dodatek się będzie nazywał Pieśni Przeszłości. Tylko zła wiadomość jest taka, że wyjdzie w 2027 roku i nie wiadomo dokładnie kiedy. A ja już chciałem wniosek urlopowy wypisywać do szefa. Jakieś zwolnienie od opieki nad dzieckiem. Ja przez 2 tygodnie mogę płacić alimenty. Naprawdę, dla Wiedźmina mogę to zrobić. Tame Impala, Genie, Dracula.

0: Magnetic to Bauza w RMF Max. Iga Świątek jak magnes dzisiaj tak przyciąga nam zwycięstwo. Pierwszy set wygrany, 6-2. W drugim już Iga prowadzi 4-1, także szykuje się, że będzie dobrze, ale nie zapeszajmy, oczywiście kibicujemy dalej, a Magdalinet startuje planowo za 15 minut. A u nas planowo za chwilkę prognoza pogody, a po niej Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: takie pozostanie, wiatr słaby do umiarkowanego, a jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem na termometrach zobaczymy 19 kresek, a w nocy 10. Noc zapowiada się pogodna. Jutro od rana na niebie sporo słońca, po południu zacznie przybywać chmur, ale padać nie będzie. Na termometrach 21 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer Bike, oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: RMF Max.
4: RMF Max Poznań.

Po czym poznać, że człowiek jakoś tak podświadomie myśli o fajrancie, czeka na fajrant o tej porze? No po tym, że jakoś tak zupełnie nieświadomie mi się w playliście dwie piosenki o czekaniu ułożyły. Przed chwilą Wait So Long, tak długo czekam, Swedish House Mafia, a za chwilę nie mogę czekać, I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa. Zresztą świetna nowość. Jak ktoś kończy o 14, to już się długo na fajrant nie naczeka. A punktualnie o 14 u nas Flash o związkach partnerskich, będzie po nim pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Ważne bramki.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. I po reklamie.
13: Wyj głośniej.
14: Miej fan.
13: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
15: Na zegarach 14 to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na legalizację związków partnerskich, mówi szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Dziś w Sejmie odbędzie się debata i drugie czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Głosowanie w piątek. Politycy koalicji rządzącej uważają, że środowisko prezydenta nie rozumie, czym jest ustawa o statusie o osobie najbliższej.
16: To jest dokładnie ustawa, która pomaga Polakom także w zakresie zabezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne, którym można otoczyć partnera, ale także rozliczenia, kwestie finansowe.
15: Mówiła minister Katarzyna Kotula z Lewicy. Paweł Szefernaker uważa, że ten projekt wprowadza de facto instytucję związku partnerskiego, a na to nie ma zgody prezydenta Karola Nawrockiego.
13: To jest RMF Max Poznań.
15: Chcą przywrócenia rowerów miejskich w Poznaniu. O tym mówimy wam dziś we fleszach RMF Max. Zwolennicy przywrócenia rowerów przekonują, że to lepszy środek transportu niż elektryczne hulajnogi.
17: Rower miejski to jest podstawowa usługa publiczna, której zadaniem nie jest generowanie zysku, której zadaniem nie jest spełnianie ega władz miasta, tylko której zadaniem jest dostarczanie taniego transportu indywidualnego dla mieszkańców miasta Poznania, dla turystów miasta Poznania, dla rodzin mieszkańców i dla wszystkich, którzy chcą do naszego miasta przyjechać i móc się tanio bądź nawet za darmo po mieście przemieszczać. Niestety w tym momencie stoimy na Placu Kolegiackim, w którego rogu znajdują się punkty Hop and Go, na które miasto wydało prawie 500 000 zł, a które dostarczają dostarczają drogie i niedopasowane do potrzeb hulajnogi elektryczne.
15: Mówił inicjator akcji Kasper Nowicki ze Stowarzyszenia Wspólne Jutro. Przypomnijmy, pod wnioskiem o przywrócenie rowerów miejskich podpisało się ponad 6 tysięcy osób. Urzędnicy z Metropolii Poznań opracowali plan działania, aby przygotować szkoły na zmiany demograficzne. Przygotowali diagnozę edukacyjnej rzeczywistości regionu. Jakie są kluczowe wnioski, to sprawdził Przemek Wałczyński.
12: Największy problem to wyprowadzka mieszkańców z Poznania poza miasto. W efekcie niektóre szkoły świecą pustkami, a w innych brakuje wolnych miejsc w ławkach. Do tego dochodzi kolejny problem, czyli lawinowo rosnąca liczba dzieci z tak zwanym orzeczeniem. To już w tej chwili ponad 4200 maluchów. Eksperci mówią wprost, że budowa nowych szkół nie zawsze ma sens, bo chodzi o lepsze wykorzystanie istniejących placówek. Coraz więcej dzieci uczy się poza miejscem zamieszkania. Cały system działa jak metropolitalna sieć i samorządy chcą wspólnie teraz planować edukację tak, aby nie robić tego na własną rękę.
15: I na koniec tego flesza szukasz aktywnego sposobu na spędzenie czasu w Poznaniu. Odwiedź stację Grawitacja. To nie tylko park trampolin, ale także miejsce pełne atrakcji, takich jak tor przeszkód ninja, park klinowy czy strefa parkour. Chcecie się wybrać? Najpierw wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. Tam czekają na Was wejściówki. Do wieczora na niebie możemy liczyć na słońce, a na termometrach 22, miejscami 23 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, w porywach może być silny, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura powoduje, że pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Wieczorem na termometrach 19 stopni, w nocy 10, a jutro do 21. Jutro rano przywita nas słońce, po południu przybywać będzie chmur, ale padać na pewno nie będzie. Może jednak mocniej wiać.
14: No, Iga Świątek mamy już w kolejnej rundzie French Open, 6-2, 6-3 z czeszką Bejlek. No może nie było spacerku, ale zgodnie z planem. Teraz jeszcze czekamy na Magdę Linet, która zaraz powinna wychodzić na kort. Już ją tak przesuwają od godzinki. Ej, no weźcie, nie przesuwajcie nam Magdy. To z dedykacją dla niej, jak już na ten kort wyjdzie. Nareszcie męskie granie orkiestry. Dawid Miązek i Wszystko Gra. Zapraszam.

0: Iceland od Earboxa w RMF Max. Numer, który no co prawda na chwilkę tylko, ale jednak zabiera nas gdzieś na południe Stanów Zjednoczonych. Jakiś Nowy Orlean, te klimaty, no chciałoby się tam polecieć, pojechać, ale to nie są tanie wycieczki do tego USA. No ale komuś się marzą takie wakacje, to ekstra 14 tysięcy złotych, nawet z lekką górką od RMF Max powinny już pozwolić się spełnić takie marzenie. Mówię o tym dlatego, że co najmniej 14 471 zł jest dzisiaj do wzięcia w finale zabawy za dużo, za mało. Dokładnie to kwota między 14 470 a 14 490 zł. Już naprawdę jest wąsko, już coraz łatwiej trafić, trzeba tylko no zgłosić się do gry i nie tak jak wczoraj odebrać telefon, jak będziemy dzwonić, bo to mega ważne. I teraz wyobraź sobie tak, siedzisz sobie końcówka pracy, trochę może znudzony już i nagle odbierasz telefon od RMF Max, podajesz jakąś kwotę na czuja i się okazuje, że to jest ta właściwa kwota i te pieniądze, ponad 14 tysięcy złotych jeszcze dzisiaj widzisz na swoim koncie. No piękna sprawa, prawda? I to nie jest science fiction, po prostu wejdź do gry i spróbuj. rmfmax.pl albo hasło Max wysyłaj pod numer 7327 za tyle co nic, za 3,69, a w zamian ponad 14 tysięcy złotych może być twoje. rmfmax.pl albo hasło Max i 7327. Max.
1: Reklama. Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany. Deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Kaufland jest fresh.
12: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szukasz dobrej miejscówki na wieczór? Kierunek na tarasie w MK Bowling Poznań. Mamy tu wszystko. Muzykę na żywo, sety DJ-skie, pub quiz i sportowe emocje. W środę 27 maja o 21.30 startuje kino letnie. Ponadto finał studenckiej gry Campus Race. Wpadaj z ekipą. Zaprasza RMF Max.
15: Parapety, parapety, parapety. Gdzie? W firmie Rabski Parapety. Polecamy parapety i blaty z granitu, konglomeratu i marmuru. Parapety stalowe, aluminiowe, PCV i MDF. Rabski Parapety, Poznań Starłęcka 200. Telefon 510-549-158. Parapety@rabski.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hit na maksa.
17: Poznań 93 i 5 FM.

Zokeria, czyli Andy Dust z Harrisem, to jest RMF Max, a teraz coś dla tych, którym wakacje kojarzą się przede wszystkim z city breakami, z takimi wypadami do różnych miast na weekend albo przedłużony weekendzik. Jeden z portali zrobił taki świeżutki ranking city breaków 50 europejskich miast. Sprawdzono pod kątem kosztów zakwaterowania, jedzenia na mieście, transportu publicznego, ile kawka kosztuje i tak dalej, i tak dalej. No i najtaniej od najtańszych zaczniemy, wypada, słuchajcie, Sarajewo, stolica Bośni, i Bukareszt rumuński. Tutaj poniżej 300 euro taki weekendowy wypad nas będzie kosztował. W czołówce też Tirana, Belgrad, Ryga. No a jeżeli chodzi o czołówkę najdroższych, no to północ Europy, Edynburg, Kopenhaga i Oslo. Oslo jest najdroższe, standardowo 850 euro za weekend. No koszty można trochę obniżyć zupkami chińskimi i spaniem na ławce, ale pro tip, każdy zna kogoś, kto pracuje w Norwegii. Wystarczy tylko odświeżyć kontakty. Hej, chcesz coś z Avonu? A propos Back to Friends i Summer.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Ile trzeba spać, by żyć długo i szczęśliwie?
3: Przynajmniej 7, a najlepiej to 9 godzin na dobę.
2: Nie dzwoń do mnie po 19.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Poznaj 93 i 5 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer bike oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Do wieczora na niebie możemy liczyć na słońce, a na termometrach 22, miejscami 23 stopnie. Wiatr jest umiarkowany, w porywach może być silny, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Taka aura powoduje, że pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Wieczorem na termometrach 19 stopni, w nocy 10, a jutro do 21. Jutro rano przywita nas słońce, po południu przybywać będzie chmur, ale padać na pewno nie będzie. Może jednak mocniej wiać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Polody, autoryzowany dealer bike oferujący nowego SUVa Bike 5. www.polody.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrolit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Hit na maksa!
9: RMF Max Poznań.

Beautiful Now, Zed i John Bellion tuż przed 15 w RMF Max. Słuchajcie, nasz obecny rząd już jest największym liczebnie rządem w historii. Liczy ponad 130 osób. No to teraz będzie pewnie zmniejszany, tak? Będzie, prawda? No nie, właśnie nie, jeszcze się powiększy. Kto do niego dołączy, bo to znana postać, to o tym powiemy we Fleszu o 15. Będzie też flesz sportowy, zajrzymy na korty French Open, gdzie walczy Magda Linet. A póki co robimy sobie gorący letni klimacik z modelkami. Lubię cię jak lato.

0: 4,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka!
1: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zobacz! Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
2: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
1: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
2: To mi się podoba.
1: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
2: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
3: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Ryszard Petru dołączy do rządu. Polityk klubu Centrum obejmie stanowisko wiceministra rozwoju. Kiedy to nastąpi?
1: A niewykluczone, że w przyszłym tygodniu nominacja dla Petru jest już w kancelarii premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska. Ryszard Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. Wczoraj wiceszefową resortu sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Przypomnę, że Centrum powstało po rozpadzie Polski 2050, do której wcześniej należeli wspomniani politycy.
0: Tyle Kacper Wróblewski.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Minęła 15, a teraz szybko o tym, co w Poznaniu. Znów zrobiło się głośno w sprawie przywrócenia roweru miejskiego.
3: Nie godziliśmy się z tym, żeby on został zlikwidowany. Uważamy, że zastąpienie go hulajnogami spowodowało tak naprawdę nie tylko wydanie publicznych pieniędzy zupełnie niepotrzebnie, ale spowodowało też bardzo wiele zagrożeń, zagrożeń też dla pieszych. Obserwujemy to w centrum miasta, potrzebujemy powrotu roweru miejskiego. Chcemy, żeby z niego korzystali mieszkańcy, ale też turyści.
0: Mówiła Anna Sokolnicka-Elzanowska ze Stowarzyszenia Plac Wolności. Miłośnicy zebrali podpisy pod wnioskiem o przywrócenie roweru miejskiego. Są one teraz weryfikowane. Na bieżąco sprawdzamy dla Was sytuację na poznańskich drogach. Aut przybywa już na Lutyckiej i Lechickiej, większy ruch na Niestachowskiej, Wawrzyńca, Jana Pawła II, Hetmańskiej i Głogowskiej. Zwalniamy też na Baraniaka. Nowy plac zabaw, dodatkowe ławki w parku czy nowe oświetlenie, a może zajęcia sportowe dla dzieci. Każdy pomysł może być dobry. Do piątku trwa nabór wniosków w ramach tegorocznego poznańskiego budżetu obywatelskiego.
4: Każdy może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. Nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy w nim mieszkać. Wnioski można składać online, osobiście w urzędzie lub pocztą. Do każdego projektu trzeba dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 10 osób. Większe środki trafią w tym roku zarówno na projekty lokalne, jak i ogólnomiejskie, w tym również zielony budżet. Głosowanie na projekty zaplanowano na październik, a wyniki poznamy do końca listopada.
0: Informowała Renata Pasiut. W Poznaniu rozpoczęto akcję przekazywania flag miejskich do publicznych placówek oświatowych. Flagi mają być używane podczas szkolnych uroczystości, lekcji historii i wydarzeń patriotycznych. Celem akcji jest budowanie lokalnej tożsamości i zwiększenie świadomości młodzieży na temat historii oraz samorządu Poznania. I na koniec jeszcze informacja z regionu. Służby PKP PLK nadal prowadzą prace związane z naprawą kolei w Garbatce. W poniedziałek pociąg osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Według informacji z PKP jest szansa, że prace zakończą się dziś wieczorem. I to wszystko we fleszu RMF Max. Teraz czas na flesz sportowy, który przygotował Krzysiek Chwaliński. Po nim tradycyjnie prognoza pogody.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
5: Zaczynamy od tenisa. Upał w Paryżu nie przeszkadza. Idzie Świątek. Polka pewnie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlomowego turnieju Rolanda Garrosa.
6: Bejlek bardzo się starała, dobrze grała w obronie, zmuszała Świątek do wysiłku. Polka kontrolowała spotkanie i tej kontroli nawet na chwilę jednak nie straciła, ale nie zawsze była taka, no powiedzmy, wystarczająco cierpliwa. Czasami próbowała trochę za szybko kończyć akcję, było trochę błędów.
5: Ale najważniejszy jest awans, dodaje Patryk Serwański. A w trzeciej rundzie Świątek zagra ze zwyciężczynią trwającego właśnie meczu Magdalinet Jelena Ostapenko. A dziś jeszcze starcie Magdalena Fręch, Jill Teichmann. Mecz powinien się rozpocząć około 16:40. Ruszyła półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Wieczorem Legia Warszawa zagra z Dzikami Warszawa.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy co się nastawiać. Słońce zostanie z nami do swojego zachodu, a ten spodziewany jest o 20:58. Na termometrach 22-23 stopnie, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Noc zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 10 stopni. Jutro do 21, do południa słońce, później na niebie pojawiać się będą chmury. W piątek znów na niebie tylko słońce, a na termometrach 25 stopni.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: A może by tak jakąś rundą bonusową, słuchajcie, zarzucić, żeby zwiększyć szanse na kasę, wasze szanse? Zaraz coś wykombinujemy. Na razie Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max. Beauty and a Beat.

0: Hello, to jest RMF Max i to jest, słuchajcie, ja myślę, bardzo dobry moment, żeby odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań. Czy nasze portfele albo nasza zawartość naszego konta przed pierwszym pęka w szwach? No raczej nie. Czy ponad 14 koła, które jest do wzięcia w RMF Max, mogłoby poprawić tę sytuację? No raczej tak. Czy jesteśmy już blisko odgadnięcia kwoty ukrytej na naszym koncie? Zdecydowanie tak. A czy 287 to więcej niż jeden? No pewnie, że tak. No to sami widzicie, że tu nie trzeba łączyć żadnych kropek, to się samo układa w logiczną całość. Zgarnij ponad 14 tysięcy złotych w zabawie za dużo, za mało, bo teraz masz na to dużo większą szansę. 287 razy większą szansę, bo tyle razy mnożymy wszystkie SMS-y, które do nas teraz przyślesz. Nie czekaj, tylko ślij hasło MAX pod numer 7327. Ile to kosztuje? 3,69 z VAT-em. No a w zamian możesz przytulić ponad 14 koła. I to już niedługo, bo za godzinkę finał niecałą. Aha, zgłoszenia online też mnożymy ze strony rmfmax.pl, także tam też zapraszam, parę kliknięć i jesteście w grze. O ponad 14 tysięcy złotych. Ostatnia runda bonusowa potrwa tylko 8 minut. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. RMF Max.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
5: To wybrałabym prezent z Media Expert.
4: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
5: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
4: I wiele innych zabawek w super cenach.
6: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Kastorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano!
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: Mieszkanie w standardzie premium gotowe do odbioru? Poznaj Harmony Antoninek od Agrobex Developer. Wejdź na agrobex.pl.
17: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo! Dawaj, płyniesz jak po medal!
18: Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo! Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych, 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
19: Szukasz dobrej miejscówki na wieczór? Kierunek na tarasie w MK Bowling Poznań. Mamy tu wszystko. Muzykę na żywo, sety DJ-skie, pub quiz i sportowe emocje. W środę 27 maja o 21.30 startuje kino letnie. Ponadto finał studenckiej gry Campus Race. Wpadaj z ekipą. Zaprasza RMF Max.
20: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
21: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
20: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
21: Litorsal Senior?
20: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
22: Zdrowid.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: I po reklamie.

Gany, to jest plan B. Słuchajcie, w NBA nasz rodzynek Jeremy Sochan, jego drużyna New York Knicks awansowała już do finałów NBA. On co prawda wielkiego udziału w tym nie ma, raczej symboliczny, ale jest w tej drużynie, jest o krok od zgarnięcia mistrzostwa. No ale słuchajcie, ciekawe jest to, że w drugim półfinale walczy jego była drużyna, w której grał jeszcze na początku roku, San Antonio Spurs. No jeżeli się tak zdarzy, że właśnie to San Antonio do finału awansuje, no to finały się jeszcze nie zaczną, a Jeremy Sochan już wie, że zgarnie medal. Piękna sytuacja. To mi przypomina trochę takich niektórych polityków, którzy, jak jest ta władza, to są wiceministrami, a jak jest inna, to są dyrektorami, że kto by nie wygrał, to oni zawsze wygrywają. Another 54 Ultra i tak to jest.

0: Jeśli komuś z was ten numer kojarzy się z synthpopem lat 80., to jest bardzo dobre skojarzenie, bo to właściwie jest przeróbka hitu sprzed, uwaga, 43 lat. W oryginale New Order i Blue Monday, a to jest wersja Dub Dogs, Fezo i Zarka. How does it feel? W RMF Max cofnęliśmy się w przeszłość, to teraz w przyszłość nieodległa, za chwilę prognoza pogody w RMF Max.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany. Deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: I po reklamie.
16: Gramy.
17: Nie oceniamy.
16: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
15: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy co się nastawiać. Słońce zostanie z nami do swojego zachodu, a ten spodziewany jest o 20:58. Na termometrach 22-23 stopnie, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Noc zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 10 stopni. Jutro do 21, do południa słońce, później na niebie pojawiać się będą chmury. W piątek znów na niebie tylko słońce, a na termometrach 25 stopni.

0: Belly Dancer od Iman Beka i Bajora, to jest RMF Max, ależ tam zacięta walka w meczu na French Open Magdy Linet z Jeleną Ostapienko. Dały sobie po razie, po secie wygrały, a teraz w tym decydującym trzecim walka na żyletki, ale mamy nadzieję, że we fleszu o 16 już będziemy mogli wam powiedzieć, że Magda Linet wygrała. Trzymamy za to kciuki, a jak wygra, to w następnej rundzie będziemy mieć polski mecz Magda Linet i Iga Świątek, ale będą emocje. A na razie to będzie świetna nowość od Jonatana Gipsa i Kukona. Ty masz prawie 16 na zegarach.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Big and beautiful.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
8: Zobacz. Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
9: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
8: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
9: To mi się podoba.
8: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
9: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
10: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
19: I po reklamie.

0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział kontrolę w biurze poselskim Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. Jak przekazał, dzieje się to w związku z doniesieniami o podjęciu pracy przez Ziobrę dla Telewizji Republika. Elementem wniosku o wypłatę poselskiego uposażenia jest klauzula dotycząca wynagrodzenia.
1: Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Prezydium Sejmu o wszystkich zmianach danych podanych we wniosku mających wpływ na moje prawo do uposażenia poselskiego. Jednocześnie zobowiązuje się, że zawiadomię marszałka Sejmu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć. Takie oświadczenie pan poseł Ziobro podpisał.
0: Powiedział Włodzimierz Czarzasty.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: Ogromny pożar w Obornikach niedaleko Poznania. Płonie hala jednego z zakładów. Łączymy się z Przemkiem Wałczyńskim, który zbiera informacje w tej sprawie. Przemku, pożar widać z bardzo daleka?
3: Czarny dym widać z Poznania, widać go także będąc poza miastem. No i czuć w powietrzu ten nieprzyjemny chemiczny zapach. Strażacy zgłoszenie dostali po godzinie 14. Interweniowali na terenie jednego z zakładów w Obornikach. Na razie nie wiadomo dokładnie, co jest przyczyną tego pożaru, co płonie, czy ten dym jest toksyczny. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów, cały czas dojeżdżają kolejne posiłki. Jest także specjalna grupa ratownictwa chemicznego. Na razie sytuacja nie jest opanowana, nie wiadomo jak długo potrwa walka z tym żywiołem.
0: Dziękuję Ci za te relacje. Przed 16 do mieszkańców Poznania i okolic rozesłano też alert RCB. Po Krakowie teraz Poznań staje się miejscem dyskusji o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Choć pomysł ten pojawiał się już publicznie, do tej pory nie podjęto żadnych konkretnych działań. Społecznicy, którzy chcieli zmiany na stanowisku prezydenta, podkreślają, że emocje w Poznaniu różnią się od tych w Krakowie. Jak na te doniesienia reaguje prezydent miasta Jacek Jaśkowiak?
4: Przede wszystkim zarządzanie miastem nie jest prostą sprawą. Kiedy patrzę na przykład na to, co się działo we Wrocławiu, gdzie nie zebrano tak naprawdę wystarczającej liczby podpisów, no mimo jednak dużych problemów wizerunkowych prezydenta Sutryka i również na to, co się stało w Krakowie, to jest oczywiście też pewna lekcja dla wszystkich. Jednak ludzie oczekują od włodarzy miast racjonalnego zarządzania finansami, prowadzenia po prostu inwestycji w taki sposób, żeby nie dochodziło do pogorszenia stanu infrastruktury.
0: Mówił Jacek Jaśkowiak. O 18:00 rozpocznie się wyjątkowy spacer po Poznaniu, który pozwoli uczestnikom zgłębić tajniki miejskiej mobilności. Spacer ma na celu pokazanie, jak transport miejski wpływa na architekturę i przestrzeń publiczną, uwzględniając potrzeby pieszych, rowerzystów oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Udział jest wolny, a start na cyplu między mostami berdychowskimi. Nie spodziewajmy się większych zmian pogodowych. Słońce będzie z nami aż do zachodu, który nastąpi o 20:58. Na termometrach 23 stopnie maksymalnie, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie pozostaje wysokie. Noc zapowiada się pogodna z temperaturą około 10 stopni. Jutro na termometrach do 21 kresek, rano słońce, a po południu pojawią się chmury. W piątek znów słonecznie, a temperatura sięgnie 25 stopni. Weekend zapowiada się ze słońcem i niewielką ilością chmur.
5: 16 na zegarach, a w kalendarzach 27 dzień maja, dzień diagnosty laboratoryjnego. Trudne słowo, pozdrawiamy gorąco. Wczoraj był dzień mamy, jak ktoś się spóźnił z życzeniami, no to dzisiaj koniecznie trzeba nadrobić. A parę dni temu mieliśmy, słuchajcie, dzień Drakuli, tak jest, takie święto i na pewno nikt nie zadzwonił z życzeniami, bo nigdy nikt nie dzwoni. No to z dedykacją dla smutnego Drakuli, Tame Impala, Genie i Dracula. To jest i wszystko gra w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max. Sezon piłkarski trwa w najlepsze, bo przecież przed nami za już paręnaście dni Mistrzostwa Świata. Słuchajcie, jakby ktoś chciał, to cały czas można kupić bilety na mundial. Tak, na stadion, oczywiście, że tak. Ceny na oficjalnym portalu odsprzedażowym FIFA, no takie na przykład 3000 dolarów, 4 albo 16 tysięcy. Nie, to nie są miejsca VIP-owskie, zwykłe miejsca, do których jeszcze oczywiście trzeba doliczyć przelot, noclegi, które też osiągnęły jakieś kosmiczne kwoty. Także powiem wam, ja bym chyba jednak te kasy zainwestował, nie wiem, w nową kanapę, nowy telewizor stucalowy, jeszcze na remont przedpokoju by zostało i zapas napojów do końca mundialu. I to tego za 4 lata. I widzicie, okazuje się, to jednak lepiej, że Polska nie awansowała na ten mundial, bo teraz nie mamy dylematu, czy wydawać pieniądze, czy nie wydawać. Oni to zrobili dla naszego dobra. Dzięki, chłopaki. Damiano, Dawid, The First Time, RMF Max.

0: Ale Farben z René Miller w RMF Max. Jeżeli dołączaliście do naszej zabawy za dużo, za mało, no to teraz bądźcie czujni jak surykatki na pustyni wypatrujące. Nie wiem, czego one tam w sumie wypatrują, ale nieważne, czujni bądźcie, bo już niedługo, już za mniej niż 10 minut finał zabawy za dużo, za mało. Ponad 14 tysięcy w grze.
1: Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Polot Bike. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 158. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje, to w euro.
17: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Siedzę na Maxa.
19: Poznań 93 i 5 FM.

0: Dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Nareszcie przed chwilą od męskiego grania i nareszcie nadszedł ten moment, który każdy prezenter RMF Max kocha najbardziej. Znaczy wtedy, kiedy możemy porozdawać pieniądze. Znaczy nie, że swoje tak lubimy rozdawać, to jakbyśmy się tak spotkali na ulicy, to nie. Ale w zabawie Za dużo, za mało bardzo lubimy rozdawać kasę. No i kto wie, może dzisiaj padnie ta główna wygrana. Już powinniśmy mieć kogoś. O, jest sygnał, więc za chwilę pewnie jakiś dzień dobry, halo, coś w tym stylu. Ja tylko w międzyczasie tak zwanym przypomnę, że widełki już bardzo, bardzo ciasne. Więcej niż 14,470 to jest kwota, której szukamy. Mniej niż 14,490, ale... No trochę nie ukrywam, zaczynam się niepokoić, bo to był sygnał czwarty, teraz piąty i... A czekamy tylko 6 sygnałów na odebranie telefonu. To będzie sygnał numer 6. No i co? Mamy jakiś odzew? Halo, słuchaczu, nie śpi! No chyba nic z tego. No trochę nam to krzyżuje szyki, plany, bo ja tu miałem w planie rozdać ponad 14 koła, a skończy się na tym, że no rozdam stówkę. Stówka w ramach nagrody pocieszenia powędruje do osoby, do której dzwoniliśmy. No ale lipa trochę, no bo co innego przegrać, znaczy nie wygrać ponad 14 tysięcy złotych, bo się źle obstawiło kwotę w naszej zabawie, a co innego nie wygrać, bo no bo byliśmy na przykład w toalecie akurat, nie? Znaczy to też są ważne rzeczy, ale akurat teraz to jednak trzeba było wziąć ten telefon ze sobą. No ale nic, słuchajcie, no jutro też jest dzień i to może być dzień, w którym właśnie ty wygrywasz 14 tysięcy złotych. Tylko po pierwsze, pamiętaj o tym, żeby mieć telefon przy sobie jutro po południu, jutro trochę wcześniej, bo około 15 będziemy dzwonić, a po drugie, i to nawet ważniejsze jest, dołącz do zabawy. Ślij hasło Max już teraz za 3,69 pod numer 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl. Gramy o ponad 14 tysięcy.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: gdyby to tylko ode mnie zależało, to ja bym zrobił dokładnie to, co oni mówią w tytule, repeated, czyli powtórz. Ja bym mógł to, tego słuchać w zapętleniu. Martin Garrix i Ed Sheeran, świetna nowość w RMF Max. No ale to już zaraz wam kolejne hity na Maxa będą wypuszczać ekipa z kanału nadawczego, czyli dzisiaj Rastę Borycka i Michel Siwek. To już po godzinie 17. Do 17 jeszcze trochę czasu zostało, ale ja już się powoli żegnam. Dzięki za dziś, do usłyszenia jutro. A za chwilę pogoda i Wiktor Waligura. 4 pory roku. Max.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu.

0: Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
3: I po reklamie.
5: Najlepiej zmiksowana playlista.
6: Say no more.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
7: Nie spodziewajmy się większych zmian pogodowych. Słońce będzie z nami aż do zachodu, który nastąpi o 20.58. Na termometrach 23 stopnie maksymalnie, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie pozostaje wysokie. Noc zapowiada się pogodna z temperaturą około 10 stopni. Jutro na termometrach do 21 kresek, rano słońce, a po południu pojawią się chmury. W piątek znów słonecznie, a temperatura sięgnie 25 stopni. Weekend zapowiada się ze słońcem i niewielką ilością chmur.

0: sama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Zobacz. Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
5: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
4: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
5: To mi się podoba.
4: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
5: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
6: Każde dziecko ma jakąś supermoc. Czas ją odkryć. ETC Swarzędz zaprasza na Dzień Dziecka z superbohaterami. 30 maja od 12 do 18 czeka na Was niesamowita grywalizacja pełna wyzwań, przygód i aktywności. Wystarczy odebrać swoją kartę superbohatera w punkcie startowym i wyruszyć w drogę pełną wyzwań i odkrywania własnych supermocy. To będzie super zabawa. Już 30 maja w ETC Swarzędz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowit.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Polot Bike, Przeźmierowo, ulica Rynkowa 158. Bike. Wybór staje się prosty.
0: I po reklamie.

0: Cześć.
1: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb ponownie zapraszam, jest 17. Topr zakończył sezon ogłaszania komunikatów lawinowych w Tatrach. Ratownicy przypominają jednak, że na szlakach wciąż mogą występować zagrożenia związane z zimowymi warunkami.
2: Ten śnieg szybko nie zginie po zimie, ale nie ma zagrożenia lawinowego. Śnieg jest zmrożony, twardy. Gdzieniegdzie przy wysokiej temperaturze zdarzają się sytuacje, że ze stromych ścian wytapiane są kamienie, skały i tutaj prosimy turystów o ostrożność. Apelujemy również do turystów o to, aby bardzo wysoko w Tatrach, jak będą poruszali się po śniegu, żeby zabrali ze sobą raki, czekan, kask. Ten sprzęt nadal jest potrzebny.
1: Apelował ratownik dyżurny Topru Andrzej Marasek.
3: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Czy rowery miejskie wrócą do Poznania? Ten temat śledzimy dla Was dziś na antenie RMF Max. Wiadomo, że przeciwnikiem przywrócenia miejskich dwóch kółek jest prezydent Poznania.
4: Rozmawiałem z Rowerowym Poznaniem, który jest dla nas partnerem od bardzo wielu lat i staramy się słuchać tego środowiska rowerowego z takim skutkiem, że ten poziom osób, które na co dzień korzystają z rowerów, wzrósł z 2% do 12%. Oni tutaj uważają tak, że kiedy myśmy to likwidowali, to ten udział osób, które się przemieszczają tymi rowerami Nexbike, wynosił 2%, a koszty na poziomie 7 milionów złotych rocznie są tak wysokie, że znacznie lepiej jest te środki przeznaczać na inne działania.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Społecznicy zebrali ponad 6 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przywrócenie roweru miejskiego. Są one teraz weryfikowane i jeśli ważnych będzie co najmniej 300, sprawą będą musieli zająć się miejscy radni. We fleszu RMF Max po 17 wracamy do budowanego Teatru Muzycznego w Poznaniu. W środku ma znaleźć się najnowocześniejszy sprzęt pozwalający na realizację spektakli z rozmachem.
5: Mamy w pogotowiu przygotowane środki z funduszy Unii Europejskiej. Teatr złożył wstępną, tak zwaną fiszkę. Projekt przeszedł wstępną weryfikację. Ta weryfikacja daje nadzieję, że on stanie się projektem tak zwanym niekonkurencyjnym. W październiku najprawdopodobniej złoży ostateczny wniosek i będziemy mogli zadysponować z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 66 milionów 950 tysięcy złotych na wyposażenie tego budynku.
1: Mówił marszałek województwa Marek Woźniak. Nowy teatr ma być gotowy w grudniu 2028 roku. I na koniec zaglądamy jeszcze na poznańskie ulice. Więcej aut na Niestachowskiej, Wawrzyńcach, Hetmańskiej, Jana Pawła II i Głogowskiej. Także zwalniamy na Lutyckiej i Lechickiej. I to wszystko we fleszu RMF Max o 17. To był poznański flesz w pigułce.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się bez pogodowych zmian. Na niebie słońce, a na termometrach 22 stopnie, wieczorem 19, a w nocy 10 kresek. Jutro synoptycy prognozują 21 stopni, a na niebie rano sporo słońca, po południu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Wiatr jutro ma być słaby i umiarkowany, a ciśnienie wysokie. W piątek na termometrach 25 stopni, a na niebie pełne słońce. Do końca tygodnia padać na pewno nie będzie.
3: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
6: Gramy hity na Max.
7: Wow, ale oni włączyli to radio, widziałaś to,
8: tak.
7: Jak oni włączyli radio?
8: Totalnie
7: jak
8: włączyli.
7: Jak ustawili RMF Max?
8: Fajnie.
7: Klasa, nie no.
8: Fajnie, cześć, witajcie, dobrze włączyliście. To wam się udało akurat dzisiaj, super. Fajnie.
7: Lepiej nie mogło być, naprawdę.
8: Do 20:00 kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka, jesteście w dobrych rękach. Bądźcie z nami.

0: 5 Seconds of Summer w RMF Max. 10 minut po piątej. No i latko już nam się powoli, słuchajcie, rozkręca, a teraz jak macie przy sobie telefon, no na pewno macie, no nie oszukujmy się, że jest inaczej, to zobaczcie, do kogo dzwoniliście i w jakiej sprawie ostatnio.
1: Może nawet nie musicie sprawdzać, bo dopiero co się rozłączyliście i tutaj teraz jeszcze pytanie, nie tylko z kim rozmawialiście, ale też właśnie, w jakiej sprawie i wyślijcie nam to messengerem RMF Max. I ja od razu mówię po co, bo to nie jest tak, że my jesteśmy wścibcy i po prostu chcemy wiedzieć, z kim gadacie i o czym. Nie, znaczy to też.
0: To też, nie oszukujmy się.
1: Chcemy napisać o tym piosenkę. Tak jak codziennie piszemy piosenkę o was, obiecujemy każdą wiadomość, która przyjdzie, uwzględnić w piosence, którą własnoręcznie ja i Justyna napiszemy.
0: Tak jest. Messenger RMF Max. Dajcie znać, do kogo ostatnio dzwoniliście i o czym gadaliście. RMF
1: Max. A ta piosenka później poleci w radiu w RMF Max oczywiście.

0: jak niewiele trzeba, żeby cudowną melodię stworzyć, która zostaje w głowie, a jednocześnie wiele trzeba.
1: Wiele.
0: Trzeba ale... niewiele, a jednocześnie wiele.
1: Ale my już tworzymy
0: powolutku. To jest moja profesjonalna opinia o tej piosence.
1: Dobra. Ja przypomnę tylko, że my zbieramy cały czas od was na Messengerze RMF Max, do kogo ostatnio odzwoniliście i w jakiej sprawie.
0: Nie mów,
1: my
0: że tego... ciągle zbieramy, bo już za dużo mamy i
1: no
0: tak.
1: No tak, a obiecaliśmy, że wszystko ujmiemy w tej piosence, która za chwilę powstanie. Także dobra, to zapomnijcie o tym teraz.
0: Nie zbieramy już informacji o tym, ważna... do kogo dzwoniliście i w jakiej sprawie.
1: Ważna wiadomość, bo Barcelona, słuchajcie, chce kupić Kubę Kiwiora.
0: Podobno, tak. Wysłali zapytanie i teraz być może sobie myślicie, że Barcelona, że super, to może zmienię zdanie o Kubie Kiwiorze. To sobie przypomnijcie wtedy, że kiedyś PSG kupiło Krychowiaka.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany, deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
4: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Mieszkanie w standardzie premium gotowe do odbioru? Poznaj Harmony Antoninek od Agrobex Developer. Wejdź na agrobex.pl.
10: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
12: Sprawdź to sam, czyli za odkusi ceną każdy dział.
11: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także on.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz dobrej miejscówki na wieczór? Kierunek na tarasie w MK Bowling Poznań. Mamy tu wszystko. Muzykę na żywo, sety DJ-skie, pub quiz i sportowe emocje. W środę 27 maja o 21.30 startuje kino letnie. Ponadto finał studenckiej gry Campus Race. Wpadaj z ekipą. Zaprasza RMF Max.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Beauty and the Beat. Beauty and the potężny beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max. Jest 17.32 i uwaga, uwaga, powraca projekt Enklawa. W jego ramach Fukaj i Liwka stworzyli niezwykły numer i mamy dla was dziś coś specjalnego. Będziecie go mogli jako pierwsi usłyszeć. Tego jeszcze nikt nie słyszał.
1: Tego nie ma nigdzie, słuchajcie. I projekt Enklawa to jest projekt koncertów działkowych. O nim jeszcze też więcej w próbie mikrofonu Kariny Nicińskiej. Wywiad z Liwką i Fukajem w całości jest już na YouTubie, tam go szukajcie. No a tymczasem posłuchajcie, co Fukaj opowiedział o powstawaniu tego numeru.
2: Powstał bardzo, bardzo prędko. Zrobiliśmy go raptem w 2 dni, ponieważ była bardzo fajna chemia między nami w studiu i powstał tak na maksa naturalnie. Jakby wszystko, wszystkie klocki układały się po kolei idealnie, a sam utwór jest bardzo letni o tematyce kończącej się letniego romansu, letniej miłości. Czy to poznanej na kolonii, czy to poznanej gdzieś na wakacjach, nie wiadomo. Ale wiadomo, że jak się skończy lato, to się skończy też możliwie ta miłość. Ale może ta druga osoba cię zapamięta.
3: Oprócz Liwki i Fukaja w tym roku w ramach projektu Enklawa pod koniec sierpnia usłyszycie również Sanach i Sokoła. Bądźcie czujni i słuchajcie też uważnie RMF Max, bo będziemy mieć dla was bilety. A tymczasem te ostatnie 3 sekundy, moi drodzy, należą do was, zanim cały świat usłyszy przedpremierowo tylko na antenie RMF Max.
2: Miłego słuchania, kochani, miłego słuchania.
4: Mam nadzieję, że się spodoba. Przyjdźcie to usłyszeć na żywo.
5: And now, ladies and gentlemen...

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Podobno i posłuchajcie prognozy pogody już za momencik w RMF Max, żeby wiedzieć o tym nieco więcej. Obiecuję, że nikt w tej prognozie nie będzie śpiewał.
1: Ale pioruny idą, słuchajcie. I dobrze, że jesteśmy, żeby wam o tym powiedzieć. Za chwilę będzie piosenka o was, więc zostańcie z RMF Max. Słyszymy się za moment.
2: Reklama. A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
3: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Polo Bike. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 158. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
7: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLS rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
9: Szukasz dobrej miejscówki na wieczór? Kierunek na tarasie w MK Bowling Poznań. Mamy tu wszystko. Muzykę na żywo, sety DJ-skie, pub quiz i sportowe emocje. W środę 27 maja o 21.30 startuje kino letnie. Ponadto finał studenckiej gry Campus Race. Wpadaj z ekipą. Zaprasza RMF Max.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Anima i Georgie to Beautiful w RMF Max. Piękne rzeczy przyszły na naszego Messengera. Daliście znać, o czym i z kim rozmawialiście ostatnio, a my zrobiliśmy z tego piosenkę.
1: Zdecydowanie za dużo rozmawiacie przez telefon. Tyle mam wam do powiedzenia. To było za trudne, ale umieściliśmy wszystkie wiadomości. Posłuchajcie tego.

0: jesteśmy różni.
1: Kolega się spóźni, ale wszystko jest na czas w RMF Max. Drodzy Państwo, zaraz flash informacyjny o 18:00.
2: Tak, a potem zagadkowa środa, no bo środę mamy, jakby ktoś zapomniał, więc będzie okazja znów wykazać się detektywistycznym zacięciem w RMF Max. Czekamy na Was.
1: Boże.
2: Ja to nie wiem, poważna sprawa
1: ja
2: to
1: nie
2: jest.
1: Wiem, czy ja mam takie zacięcie.
2: Pogadamy po 18:00.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
15: Znałem to już.
14: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
14: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy.
16: Świeże hity.
5: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
16: Tylko w RMF Max.
17: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
18: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
19: W drugiej alejce po prawej.
18: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
19: A, to prawda.
18: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
19: No jasne.
20: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: I po reklamie.

0: 5 FM.
1: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Wcześniej Kraków, teraz Poznań. Pomysł zorganizowania referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta już pojawiał się publicznie, ale do tej pory żadnych konkretnych działań nie było. Inaczej rozkładają się emocje w Poznaniu, inaczej w Krakowie, mówią społecznicy, którzy chcieliby zmiany na stanowisku prezydenta miasta. A co na to sam Jacek Jaśkowiak?
2: Przede wszystkim zarządzanie miastem nie jest prostą sprawą. No i kiedy patrzę na przykład na to, co się działo we Wrocławiu, gdzie nie zebrano tak naprawdę wystarczającej liczby podpisów, no mimo jednak dużych problemów wizerunkowych prezydenta Sutryka i również na to, co się stało w Krakowie. To jest oczywiście też pewna lekcja dla wszystkich. Jednak ludzie oczekują od władzy miast racjonalnego zarządzania finansami, prowadzenia po prostu inwestycji w taki sposób, żeby nie dochodziło do pogorszenia stanu infrastruktury.
1: Komentował prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Jak przygotować szkoły na demograficzne zmiany? Plany działania mają urzędnicy z Metropolii Poznań, którzy przygotowali diagnozę edukacyjnej rzeczywistości regionu. Jakie są wnioski w pigułce, to wie Przemek Wałczyński.
3: Największy problem to wyprowadzka mieszkańców z Poznania poza miasto. W efekcie niektóre szkoły świecą pustkami, a w innych brakuje wolnych miejsc w ławkach. Do tego dochodzi kolejny problem, czyli lawinowo rosnąca liczba dzieci z tak zwanym orzeczeniem. To już w tej chwili ponad 4200 maluchów. Eksperci mówią wprost, że budowa nowych szkół nie zawsze ma sens, bo chodzi o lepsze wykorzystanie istniejących placówek. Coraz więcej dzieci uczy się poza miejscem zamieszkania. Cały system działa jak metropolitalna sieć i samorządy chcą wspólnie teraz planować edukację tak, aby nie robić tego na własną rękę.
1: We Flaszu RMF Max jeszcze szybkie info o utrudnieniach, z którymi muszą liczyć się spacerowicze, biegacze i rowerzyści. Nad Rusałką rozpoczęła się przebudowa ścieżek rekreacyjnych na północnej stronie jeziora. Chodzi o 700-metrowy odcinek terenu. Na czas remontu wyznaczona została alternatywna trasa, a prace potrwają do lipca. Ponad 6 tysięcy osób podpisało się pod wnioskiem o przywrócenie miejskich rowerów w Poznaniu, dowiedział się nasz reporter. Inicjatorzy akcji oficjalnie złożyli obywatelski projekt uchwały w tej sprawie.
4: To jest więcej niż zdobyła absolutna większość radnych, kandydujących i zasiadających obecnie w tym urzędzie, więc gdyby nasza inicjatywa była miejskim radnym, byłaby ona jedną z najpopularniejszych takich osób w Radzie Miasta.
1: Mówił inicjator akcji Kacper Nowicki ze Stowarzyszenia Wspólne Jutro. I na koniec tego flesza jeszcze coś dla fanów ukulele. Od 4 do 7 czerwca w Poznaniu odbędzie się 10. jubileuszowy festiwal Cały Poznań Ukulele. To największe w Europie darmowe wydarzenie poświęcone ukulele, które zgromadzi artystów z Polski i zagranicy. Na Placu Wolności powstanie festiwalowe miasteczko.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, ale zdecydowanie chłodniejsza niż ostatnia. Na termometrach zobaczymy 10 stopni. Jutro termometry podskoczą do 21 kreski. Na niebie od rana do wieczora możemy liczyć na słońce, ale po południu przybywać będzie chmur w regionie. W piątek cieplej, do 25 stopni, a na niebie słońce. Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, butelce z wodą i kremie z filtrem. To już jest zestaw obowiązkowy.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
5: 6:03, to jest kanał nadawczy i ja mam bardzo ważny apel. Pijmy wodę, bo woda jest silna, woda statki unosi.
6: Pijmy ją zatem.
5: Tak.
6: Tylko bez statków.
5: I słonie wodę piją i patrz, jakie duże są.
6: Tak.
5: Trzeba pić wodę.
6: Na wodzie rosną właśnie, potem jak słońce jeszcze przypraży, to potem wtedy jest ta fotosynteza.
5: Dokładnie tak to działa. Siwek i Boryska z wami do 20 w RMF Max, a to już BB Rexa i Faithless.

0: O matko, bo ta piosenka się już kończy, a ja tutaj sobie...
1: Czekałeś jeszcze, aż ja
0: czekałem na kolejny
1: będzie.
0: Drop, tak.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: To dla formalności, to było Selena Gomez i Marshmallow. Tutaj bez zagadek, tutaj pełna otwartość. Wszystkie informacje macie. Natomiast to się w tym momencie kończy, bo tak. Zaczyna się zagadkowa środa w RMF Max.
1: Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego? Du-du-du-dum.
0: Jaki to był rower?
1: Fajny taki, szosa.
0: Z i tego, też chciałam... z włókna węglowego?
1: Nie, aż taki nie.
0: Nie, okay.
1: Nie aż taki fajny.
0: Okay.
1: Także Aneta nie płakała. No ale teraz pytanie do was. Jakie jest rozwiązanie tej zagadki?
0: No to jest przede wszystkim podstawowe pytanie, na które możecie odpowiadać wysyłając głosówki na Messenger RMF Max. Pani Justyno, prosimy o przypomnienie.
1: Szybciutko, skupcie się. Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
0: Musicie to rozwiązać.
1: Messenger RMF Max. Poczuj.

0: pewnych źródeł wiemy, że Bob Sinclair i Kiesza to jest numer, którego Aneta słuchała, zanim przepięła rower na klatce schodowej.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Aneta nie wiedziała wtedy jeszcze, jakie straszne rzeczy ją spotkają tego dnia.
0: Aneta zostawiła rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
3: No to ja myślę, że po prostu ekipa budowlana robiła sobie remoncik i zaschł im w gardle i sobie pożyczyli rowerek, żeby sobie myknąć szybciutko do sklepu, żeby sobie zwilżyć usta.
0: No, jak to mówią, poszklanie i narusztowanie, tak?
2: Nawodnienie jest kluczem, zwłaszcza o tej porze roku. Słońce praży, temperatura wysoka, organizm potrzebuje.
0: A woda jest silna, wodostatki unosi, to już wiemy.
2: Tak. Przypomnijmy w ogóle, co się dzieje, bo to jest zagadkowa środa w RMF Max, gdzie zagadka unosi się w powietrzu, a wy, drodzy słuchacze RMF Max,
0: szukacie rozwiązań.
4: Rower został zamurowany w ścianie. Pozdrawiam.
0: No... ten remont...
2: To już po tym, jak wrócili. Tak.
0: Mogło tak być. Ten remont, słuchajcie, tutaj ma coś do rzeczy, także można iść dalej tym tropem, ale to nie jest dokładne rozwiązanie.
5: Rower schowała do piwnicy albo wyniosła na balkon, myślę.
2: Dobrze myśli?
0: Nie do końca.
2: To źle myślisz. Czekamy cały czas na poprawną odpowiedź, bo taka się jeszcze nie pojawiła. A zagadka brzmi tak.
0: Aneta zostawiła rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
1: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
6: To niesamowite, ale jednak się dzieje. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają po latach do listy Hot Bands w numerze Beauty and the Beat. Być może dzisiaj już w zestawieniu, a może nawet na samym szczycie.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
7: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
12: Szukasz dobrej miejscówki na wieczór? Kierunek na tarasie w MK Bowling Poznań. Mamy tu wszystko. Muzykę na żywo, sety DJ-skie, pub quiz i sportowe emocje. W środę 27 maja o 21.30 startuje kino letnie. Ponadto finał studenckiej gry Campus Race. Wpadaj z ekipą. Zaprasza RMF Max.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
19: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
21: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
22: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: dni w RMF Max od Bledki i nie dwa dni, tylko mniej. Zajmie nam rozwiązanie zagadki, mam nadzieję przynajmniej.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: No kochani, jest dobrze, w sensie dobrze kombinujecie, ale zaraz zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Zagadka na dzisiaj brzmi tak. Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
3: Ekipa budowlana potrzebowała roweru, rozebrała go na części, żeby zbudować jakąś budowę.
0: Budowle.
2: W sensie to był rower Transformers.
0: Zastanawiam się, jakie budowle można zbudować z części od roweru i to byłyby piękne mikrokawalerki, wydaje mi się.
2: Totalnie, da się to zrobić.
4: Ekipa budowlana nie ma tu nic do rzeczy. Rower zawinął sąsiad, któremu wiecznie wszystko przeszkadza. I żeby zrobić na złość i dać nauczkę sąsiadce, zawinął rower do siebie do domu.
2: To byłaby prawdopodobna rzecz, która mogłaby się wydarzyć, ale nie tym razem.
0: Ale bardzo mi się spodobało od razu już takie zmęczenie w tym słowie. Wiecznie mu wszystko
2: przeszkadza.
0: Wszyscy mamy tego sąsiada.
5: Pomyliła klatki.
0: Pomyliła klatki, Justynko?
2: Nie pomyliła klatek.
0: Ajajaj.
2: Ciężko jest, ale wierzę, że jeszcze się uda tę zagadkę rozwiązać. Aneta zostawiła rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja. Monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
0: Głosówki zostawiajcie na Messengerze RMF Max.

0: Uwaga, przygotowałem dla was bardzo nieistotną informację, którą być może jednak chcecie posiąść. Wczoraj był Dzień Drakuli.
1: Wczoraj był Dzień Drakuli?
0: Wczoraj był Dzień Drakuli, tak, w kalendarzu był.
1: Dzisiaj też możemy trochę poświętować jakby co. Drakula za nami w RMF Max, to mamy odhaczone, ale dzisiaj jest święto zagadkowej środy. Za chwilę rozwiązanie zagadki, jeszcze parę waszych propozycji. Zostańcie. RMF Max.
2: Reklama. Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czy nie dał.
9: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
12: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
13: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
13: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Mieszkanie w standardzie premium gotowe do odbioru? Poznaj Harmony Antoninek od Agrobex Developer. Wejdź na agrobex.pl.
16: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna

0: 3 i 5 FM.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, ale zdecydowanie chłodniejsza niż ostatnia. Na termometrach zobaczymy 10 stopni. Jutro termometry podskoczą do 21 kreski. Na niebie od rana do wieczora możemy liczyć na słońce, ale po południu przybywać będzie chmur w regionie. W piątek cieplej, do 25 stopni, a na niebie słońce. Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, butelce z wodą i kremie z filtrem. To już jest zestaw obowiązkowy.

0: smolaste i duże oczy w RMF Max.
1: No, duże oczy to zaraz zrobicie, jak się dowiecie, jakie jest rozwiązanie zagadki.
2: No, jest grubo dzisiaj, jest wysoko.
3: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To przypomnij zagadkę najpierw,
0: dobra,
2: bo mnie już nosi.
0: Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
2: Zanim zaprezentujemy prawidłową odpowiedź, ja chciałbym jeszcze jedną puścić.
4: Szła ekipa budowlana i rower zamurowało.
2: Nie powstydziłbym się absolutnie tego żartu.
0: Komedia.
2: Monoklask za niego.
0: Humor, komedia. O to chodzi. No ale zbliżmy się w takim razie do tego rozwiązania.
2: Zbliżmy się do niego. Są dwie odpowiedzi, które Justyna powiedziała, że są wystarczająco blisko, żeby uznać je za poprawne. To posłuchajcie.
4: Drzwi były zamknięte, złodziej musiał wejść oknem.
5: Drzwi do klatki były zamknięte, więc ekipa zawinęła rower przez okno.
6: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Do we got him?
0: Ale tak nie do końca, bo to by było za proste, że tak wiecie, nie? Mógł wejść drzwiami, to wszedł oknem. Kochani, wszystkim, którzy nam wysłali swoje propozycje rozwiązania tej zagadki, ja wyślę zdjęcie, bo to jest zagadka inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Zdjęcie, na którym są drzwi, ale naokoło drzwi nie ma nic.
2: Nie bo ma ekipa, ściany.
0: Nie, ekipa jakby budowlana wymienia luksfery akurat w tym wejściu do klatki schodowej. Więc są po prostu drzwi w pustej przestrzeni. Tak to wyglądało przez jeden dzień w jednym z bloków.
2: A tak jak obiecała Justyna, każdy, kto wysłał swoją odpowiedź, swoją propozycję, dostanie dokumentację fotograficzną
0: tak
2: na dowód tego, że takie rzeczy się naprawdę dzieją. Czasami te zagadki są inspirowane życiem, więc zostańcie z nami. Zagadkowa środa wraca oczywiście za tydzień. A u nas Bauza i Magnetic w RMF.

0: Bausa i magnetyki. To jest vibe, którego nam teraz potrzeba. Za 5 minut będzie 19. I jeszcze jakąś fajną zabawę dla was wymyślimy po tej 7, nie?
1: Tak, powiedziałaś, że za te 5 minut będzie 19, że mam ochotę zapytać, pytasz czy odpowiadasz.
0: Proszę się nie czepiać, okej? Okay?
1: Nie będę się czepiał, zatem
0: ja
1: obiecuję,
0: napięcie po
1: że
0: prostu.
1: Co najmniej jeszcze przez godzinę nie będę się już w takim razie czepiał. Flash i prognoza pogody za momencik. Zostańcie z nami.
2: Max. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, szkoła pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, szkoła pływania Term Maltańskich.
7: Tysiące historii, setki światów.
8: Jedno z największych wydarzeń fantastycznych w Europie. Festiwal Fantastyki Pyrkon.
7: Ponad 2000 punktów programu. Koncerty, cosplaye, gry, spotkania z twórcami.
8: I blisko 67 tysięcy uczestników, którzy wiedzą, że fantastyka najlepiej działa na żywo.
7: Dołącz do fantastycznego miejsca spotkań. Pyrkon od 19 do 21 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
8: Bilety na pyrkon.pl.
7: Peleryny mile widziane.
8: A smoki jak zwykle, we własnym zakresie.
7: Zaprasza RMF Max.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Podawali się za policjantów, obezwładnili 41-letniego obywatela Niemiec i wciągnęli do samochodu. Po 5 miesiącach mężczyźni zostali zatrzymani przez poznańskich policjantów.
2: Na parkingu przed jednym z centrów handlowych w Poznaniu do pokrzywdzonego podeszło 3 zamaskowanych mężczyzn. Sprawcy obezwładnili go i wciągnęli do swojego samochodu. W wyniku tego zdarzenia, tego rozboju, mężczyzna stracił ponad 280 tysięcy złotych, na co składały się zrabowana gotówka, biżuteria, także zegarki. Policjanci zatrzymali na terenie powiatu poznańskiego 2 mężczyzn. Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty rozboju, a także pozbawienia wolności.
1: Mówił Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyźni najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Grozi im do 15 lat więzienia. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Budowa trwa już w najlepsze, ale w tym tygodniu symbolicznie wmurowano kamień węgielny. W fundamentach powstającego nowego budynku Teatru Muzycznego przy ulicy Skośnej znalazła się kapsuła. Czasu.
3: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat. To jest niesamowite, że w dniu naszego 70. jubileuszu możemy wmurowywać ten kamień. Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spastować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności. I budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani.
1: Mówił dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski. Strażacy, policjanci i ratownicy tuż obok szpitala. I to nie są ćwiczenia. Plenerowe miasteczko służb pojawi się na początku czerwca przy szpitalu miejskim. Co tam znajdziecie? O tym Przemek Wałczyński.
4: 11 czerwca teren przy szpitalu przy ulicy Szwajcarskiej zamieni się w ogromną strefę ćwiczeń i pokazów służb ratunkowych. Organizatorzy zapowiadają ponad 40 instytucji i służb mundurowych. Będą pokazy ratownictwa, nauka resuscytacji, prezentacje pojazdów uprzywilejowanych, sprzęt pirotechniczny czy policyjne konie i psy służbowe. Do tego oczywiście warsztaty survivalowe, ćwiczenia związane z bezpieczeństwem i specjalna gra terenowa. A wszystko po to, aby, szczególnie przed wakacjami, przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i nauczyć podstaw ratowania życia. Warsztaty są darmowe. Rok temu taka akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
1: W Poznaniu rozpoczęto akcję przekazywania flag miejskich do publicznych placówek oświatowych. Inicjatywę przygotowali prezydent Jacek Jaśkowiak i przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz. Flagi mają być używane podczas szkolnych uroczystości, lekcji historii i wydarzeń patriotycznych. Celem akcji jest budowanie lokalnej tożsamości i zwiększenie świadomości młodzieży na temat historii oraz samorządu Poznania. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Flashu RMF Max w tej godzinie.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Noc w Poznaniu będzie pogodna, ale chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą około 10 stopni. Jutro termometry pokażą do 21 kresek, a słońce będzie obecne przez cały dzień, choć po południu pojawią się chmury. Może też mocniej wiać. W piątek zrobi się cieplej, do 25 stopni, a niebo będzie słoneczne. Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, butelce wody i kremie z filtrem. To niezbędny zestaw w najbliższych dniach.
5: Magdalinet zagra z Igo Świątek w Rolandzie Garrosie, a ze mną Los chce grać w pokera, a my zagramy męskie granie orkiestrę i nareszcie.
6: Czyli Los ci raz daje, raz odbiera, tak?
5: Tak. Głównie odbiera.
6: Trochę sentymentalnie. Męskie granie orkiestra, a tu kanał nadawczy.

0: Wajbujemy, wajbujemy. 11 minut po siódmej w RMF Max. To Justa i Jack Style za nami. Ja tutaj cały czas wytrwale piszę z wami na Messengerze i wysyłam zdjęcia tych drzwi bez ścian, żeby nie było, że kłamałam w zagadkowej środzie dzisiaj. To się naprawdę wydarzyło. Ale jak już jesteśmy w tym kontakcie na Messengerze, no to napiszcie nam jeszcze, za co kochacie swoją pracę.
1: Zabawa, zawodówka. Powraca w RMF Max. Po raz kolejny będziemy próbowali ustalić, gdzie pracuje ktoś z was, więc pisząc, za co kochacie swoją pracę, broń Boże nie napiszcie, co to za praca.
0: Tak, żeby nie było za łatwo zgadnąć, ale żeby nas trochę zaciekawić jednak. Messenger RMF Max. Dajcie znać, za co kochacie swoją pracę, a ja już mogę powiedzieć, że Olivier Rodrigo kocham za ten numer. To Drop Dead w RMF Max.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa. Hity na maksa.

0: Eminem i Houdini w RMF Max Classic, 19.18, a przed wami coś, co sprawi, że wam kapcie pospadają. Drodzy państwo, Ferrari pokazało pierwszy full elektryczny samochód. Mhm. I co się stało? Ich akcje zaczęły błyskawicznie lecieć na łeb, na szyję.
1: Mimo tego, że w promocję tego samochodu były zaangażowane gwiazdy, oczywiście gwiazdy Ferrari F1 też, Lewis Hamilton, Charles Leclerc. No i co trzeba było zrobić, żeby jakoś tę sytuację uratować?
0: Zawieźli ten samochód do papieża i wsadzili go za kierownicę.
1: I co, wskoczyło do góry coś?
0: No jak trwoga, to do Boga, tak?
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: To niesamowite, ale jednak się dzieje. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają po latach do listy Hot Bands w numerze Beauty and the Beat. Być może dzisiaj już w zestawieniu, a może nawet na samym szczycie.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Loco Loco to Gordo w RMF Max. Kogo mamy na linii?
1: Cześć, Kacper przy telefonie.
0: Cześć, Kacperku. Jak tam ci dzień mija? Co tam u ciebie?
1: A powolutku, właśnie wróciłem z pracy, słucham was w radio.
2: O, to klasa. Właśnie o tej pracy byśmy chcieli z tobą porozmawiać, słuchaj, bo napisałeś nam, że kochasz swoją pracę za to, że większość dnia w pracy widzisz w kratkę.
1: No i oczywiście, jeszcze nie zgadliście?
2: Jeszcze nie zgadliśmy i właśnie to jest teraz nasze zadanie. Będziemy mieli 90 sekund, będziemy zadawać pytania i mamy nadzieję, że słuchacze RMF Max też nam je będą zadawać przez Messengera. Słuchajcie, piszcie, zgadujcie z nami, trochę nam pomóżcie w tym zgadywaniu.
0: Ale jak nas podpuścił? I tak jeszcze nie zgadliście? Jeszcze nie wiecie?
1: Bo to jest bardzo proste.
0: O nie, no to nie mów nam tak, my lubimy jednak się potrudzić troszeczkę.
2: Może się okaże, że dla nas wcale nie. Słuchaj,
0: no dobrze, to czekajcie, bo ja muszę sobie odpalić tego Messengera, na którym ludzie nam będą pisali swoje
2: propozycje.
0: Mam
2: odpalone. Mhm.
0: Szykujcie swoje klawiatury, bo skoro proste, to mam nadzieję, że rzeczywiście nam się uda zrobić to szybko.
2: Dobra.
0: Odpalam stoper i zgadujemy, kim jest z zawodu Tomek.
2: Kacper,
0: przepraszam.
2: Może
0: zgadniemy zawód, ale imienia nie zgadniemy.
2: Czas leci. Kacper, pracujesz na etacie?
1: Oczywiście.
0: Kacper, czy pracujesz w więzieniu?
1: Zgadliście!
0: Tak jest!
2: No, w ogóle, ale przyszły faktycznie takie propozycje już. Strażnik więzienny, no. Kacper,
0: Kacper.
1: Wam poszło.
0: A szkoda, że tak takie łatwe.
2: Ale trochę szczerze, szkoda, jakbyś to jeszcze podbudował, to ja bym jeszcze nie zgadła. Naprawdę.
1: Ale się udało, fajnie, cieszę się.
0: A powiedz tak szczerze, naprawdę lubisz tą robotę?
1: Lubię, bardzo lubię. Pracuję kilka lat i spełniam się tej pracy.
0: Klasa,
2: no
0: o to
2: chodzi
0: w życiu.
2: No i chyba emeryturka wcześniejsza, nie?
1: A po 25, kiedy było po 15.
2: Nadal
0: nieźle. Kiedyś to było, teraz to nie ma. RMF Max.

0: Mówią, że Andrzej łupnie. Na razie Zakaria łupła w głośnikach, ale będzie jeszcze burzowo i jeszcze może zagrzmieć na południu kraju, okolicy Nowego Sącza, Podkarpacie. Tam trzeba uważać, jakby co. Andrzej?
1: Andrzeja tu nie ma, Andrzej wyszedł. Natomiast Andrzeju, uważaj, może łupnąć. Chciałam was tylko wtajemniczyć, bo Justyna, zanim opowiedziała wam o tym wszystkim, to zrobiła takie szybkie, spojrzała na okno. No jeszcze nie.
0: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie łupło.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Szukasz dobrej miejscówki na wieczór? Kierunek na tarasie w MK Bowling Poznań. Mamy tu wszystko. Muzykę na żywo, sety DJ-skie, pub quiz i sportowe emocje. W środę 27 maja o 21.30 startuje kino letnie. Ponadto finał studenckiej gry Campus Race. Wpadaj z ekipą. Zaprasza RMF Max.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
9: I po reklamie.

noc w Poznaniu będzie pogodna, ale chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą około 10 stopni. Jutro termometry pokażą do 21 kresek, a słońce będzie obecne przez cały dzień, choć po południu pojawią się chmury. Może też mocniej wiać. W piątek zrobi się cieplej, do 25 stopni, a niebo będzie słoneczne. Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych, butelce wody i kremie z filtrem. To niezbędny zestaw w najbliższych dniach.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Jakby co? To ten pociąg już odjechał. Train i drive-by w RMF Max. I pociąg kanału nadawczego też już się zbiera ze stacji. Ciuf, ciuf!
1: Tak, i to jest w ogóle idealna piosenka na pożegnanie, bo to jest drive-by.
0: Dokładnie tak się zgadza.
1: Bye-bye.
0: Siwek i Borycka. To my bye-bye, ale wy zostańcie, bo za chwilę graba. Najlepsza dziesiątka na liście Hop Benz. A teraz jeszcze zobaczymy, co się dzieje na mieście w Tour de Clubie.
1: Nic dodać, nic ująć, drodzy państwo.
0: Pa!
2: Max!
1: Pa, dobrego wieczoru.
3: Mamy dzisiaj środę, słuchajcie, RMF Max w Poznaniu, a przed nami największa latynoska impreza tego miesiąca. Na pewno na minus jeden Starego Browaru, w Słodowni, w klubie Słodownia, w piątek Bad Bunny Tribute. To oczywiście Latino Festival. Zaczynamy po godzinie 22. Goście specjalni, nie tylko polscy DJ, ale rzeczywiście jest bardzo międzynarodowo. Nawet muzyka kolumbijska się pojawi, pewnie, że tak, Bad Bunny Tribute Show w piątek. A w sobotę Ewy Gruven, tutaj rządzi Tommy Gustav, tu rządzi Louis, na saporcie jest Kulterman i rządzi ekipa Tasty Music przy dobrych hausach najbliższy sobotni wieczór na minus jeden Starego Browaru. Co jeszcze w tym tygodniu? Może wybierzecie się do X-Demona, to oczywiście Juvenalia z X-Demonem, Major SPZ studencki czwartek, to najbliższy czwartek studencki w X-Demonie, piątek Lexus przez 2X, a urodziny Króla Poznania DJ Mouse i dance'owo szaleństwo w sobotę, w najbliższą sobotę w X-Demonie, poznańskim X-Demonie. Pięknej zabawy, jutro o tej porze także informacje imprezowe.
4: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
1: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
1: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: I to tu?
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM.
1: Hej, cześć, witajcie w ten piękny dzień, piękny maj, ale czerwiec już za rogiem, a jak czerwiec, to wiadomo, wakacje i lato. No to dzisiaj na liście Hot Bands będziemy też sprawdzać propozycje już na Lator Maxa 2026, na przykład nowość od Fischera. To dosłownie za kilka chwil. Przemek Grabowski w RMF Max. Zestawienie listy Hot Bands otwiera tym razem Eben, jego Hello. RMF
2: Max. 10. Numer 10.

0: Dobrze leci, bardzo klubowo w nowym hicie Fisher Australia, jego Favor, a śpiewała Tones and I. Fisher ma nowego kolegę, to aktor, komik Kevin Hart, może kojarzycie z fajnych, dość zabawnych komedii. To kolejny aktor, który też chce zostać DJ-em. Czy DJ-em może być dzisiaj każdy? rmfwax.pl, tam możecie się wypowiedzieć, komentując, sprawdzając nowości. Teraz jedna z nich, świeży bit ostatnich dni w RMF Max. Gibbs, Kukon i Jonathan na 9. Ty masz.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Nine, numer 9.

Tak, Justin Bieber i Nicki Minaj wracają do zestawienia listy Hot Bands. Nowość na miejscu 8, Beauty and the Beat. Kto chce jedynki? Halo, Polish Belibers. Głosujemy na rmfmax.pl. Myślę, że Pink Panthers to też jego fanka, coraz bardziej popularna dookoła świata. Także u nas w RMF Max jej nowość.

0: To dzisiaj 7 na liście Hot Bands. Kaigo na razie nie wybiera się na żadną muzyczną emeryturę, ale już wie, jak zainwestować swoje pieniądze. Zdradził, że planuje zbudować w Miami, słuchajcie, blisko wody, specjalny apartamentowiec dla fanów muzyki EDM. Czyli będzie imprezowo i cicho, to raczej tam nie będzie. Zostańcie z RMF Max, za chwilę też będzie trochę głośniej. Sprawdzimy, gdzie ląduje Damiano David w singlu The First Time.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara?
5: No.
6: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.

0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Tysiące historii, setki światów.
2: Jedno z największych wydarzeń fantastycznych w Europie. Festiwal Fantastyki Pyrkon.
1: Ponad 2000 punktów programu. Koncerty, cosplaye, gry, spotkania z twórcami.
2: I blisko 67 tysięcy uczestników, którzy wiedzą, że fantastyka najlepiej działa na żywo.
1: Dołącz do fantastycznego miejsca spotkań. Pyrkon od 19 do 21 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
2: Bilety na pyrkon.pl.
1: Peleryny mile widziane.
2: A smoki jak zwykle, we własnym zakresie.
1: Zaprasza RMF Max.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Mieszkanie w standardzie premium gotowe do odbioru? Poznaj Harmony Antoninek od Agrobex Developer. Wejdź na agrobex.pl.
7: 30 lat kultowego CD Action. Społeczność gamingowa spotyka się na żywo w Łodzi. CD Action Expo 2026. Dwa dni pełne gier, emocji i popkultury. Najnowsze produkcje, strefa retro, turniej Tekken 8, konkurs cosplay, planszówki, karcianki i masa atrakcji dla graczy. Spotkaj redakcję CD Action, twórców ulubionych gier i youtuberów. Wejdź na expo.cdaction.pl i zgarnij bilety. CD Action Expo 2026. 30 lat grania razem.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Ważne bramki. Ważne linie.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

numer na kolację, na śniadanie, po południu, w nocy i wieczorem. Nowość w RMF Max, Daydream Affiliate. Taki klimat w kawałku Playback. No, do ciasta też się nadaje. Do serniczka idealnie. A pamiętacie, jak Kim Kardashian kiedyś poleciała sobie z Los Angeles do Paryża, bo miała ochotę na sernik? Nie bądź jak Kim Kardashian. Chociaż możesz sobie sprawić serniczek wieczorowo. Wiktor Veligura pewnie też lubi. A my lubimy Wiktora. Jest na liście Hobbensi, otwiera nam pierwszą piątkę. Jego cztery pory roku.

Ten numer jest naprawdę hypnotizing, jak mówiła nasza słynna gwiazda celebrytka. To Dub Dogs, bracia z Brazylii, How Does It Feel? Klubowy klimat, ale tak, słychać tutaj pewien słynny klasyk Dub Dogs, czy jutro. Tak wiecie, w czwartek przed weekendem będą w zestawieniu. Na to liczę, sprawdzam głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Ale Farben, reprezentując Berlin, jego Body Talk.

Roxy, tym razem taka Roxy, której jeszcze chyba nie słyszeliśmy. Roxy taka rozpędzona, taka trochę zwariowana, taka crazy. Chciałam ciebie więcej. Roxy i White czekają na wasze głosy w tym tygodniu. Nowości z poczekalni listy Hobbens. Odliczamy codziennie wieczorowo o 20 w RMF Max. Na miejscu trzecim dzisiaj Ale Farben i Body Talk. Dwójka imprezowo Jazzy i DJ Spritz w numerze Can't Deny It. A kto jest najlepszy? Kogo brakowało w naszej muzycznej układance? Klubowy klasyk, który wraca w tym roku w nowej wersji. Bibi Rexha, Faithless. Ponownie najwięcej waszych głosów na Hop i jedynka dzisiaj. New Religion. RMF Max. One. One. One. One.

0: No i mega, Bibi Rexha, Faithless wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo ja wracam z hitami, nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Mamy dzisiaj środę, słuchajcie, RMF Max w Poznaniu, a przed nami największa latynoska impreza tego miesiąca. Na pewno na minus jeden Starego Browaru, w Słodowni, w klubie Słodownia, w piątek Bad Bunny Tribute. To oczywiście Latino Festival. Zaczynamy po godzinie 22. Goście specjalni, nie tylko polscy DJ, ale rzeczywiście jest bardzo międzynarodowo. Nawet muzyka kolumbijska się pojawi, pewnie, że tak, Bad Bunny Tribute Show w piątek. A w sobotę We Grooven, tutaj rządzi Tommy Gustav, tu rządzi Louis, na saporcie jest Kulterman i rządzi ekipa Tasty Music przy dobrych hausach w najbliższy sobotni wieczór na minus jeden Starego Browaru. Co jeszcze w tym tygodniu? Może wybierzecie się do X-Demona? To oczywiście Juvenalia z X-Demonem, Major SPZ, studencki czwartek, to najbliższy czwartek studencki w X-Demonie, piątek Lexus przez 2X, a urodziny Króla Poznania, DJ Mouse i dance'owo szaleństwo w sobotę, w najbliższą sobotę w X-Demonie, poznańskim X-Demonie. Pięknej zabawy, jutro o tej porze także informacje imprezowe.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: A cappuccino też za siódemkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Tak.

0: ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
2: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Super.

Time. Nasza kolejna nowość z listy Hot Bandsy to John Summit i Chainsmokers. John Summit wylądował ostatnio na Ibizie, ale spoko, spoko, niedługo będzie lądować się w Polsce, bo przecież jest zaproszony na imprezę Armina van Burena, czyli na Estate of Trance w Warszawie. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Będą wasze ulubione nowości. Będą hałsiwa, na przykład Sony Fodera już czeka. Będzie Shakira, której może jeszcze nie słyszeliście. I to jeszcze w tej godzinie. Teraz Sobel.

Nelly Furtado potrafiła śpiewać piękne ballady, ale robić też takie bardziej energetyczne, imprezowe hiciory jak ten przed chwilą Man Eater. No i miała zakończyć koncertowanie, nie pokazywać się na żywo, ale chyba już się rozmyśliła. Teraz czas na nowości Shakira, która ostatnio bije rekordy, jeśli chodzi o koncerty, w szczególności w Brazylii i w Meksyku. No i pewnie jakby się pojawiła w Polsce, to też wszystko by się wyprzedało bardzo szybko. Macie ją teraz w RMF Max. Shakira i Burna Boy, nasza nowość. Daj, daj!

0: Think About Us, Sony Pudera z pozdrowieniem dla wszystkich dziewczyn z Warzywniaka. Byłem dzisiaj, słuchajcie, są wiadomości prawie z ostatniej chwili. Byłem przed wejściem do radia, sprawdziłem, po ile truskawki, ceny spadają. W moim Warzywniaku, nie wiem jak u was, te polskie, takie bardzo soczyste, naprawdę dobre, pachnące już pięknie, są poniżej 30 zł. Jak tam u was? Czekam, jeszcze trochę spadnie, to może w końcu zrobimy sobie koktajl, a później, wiadomo, obowiązkowo makaron z truskaweczkami. Musi być. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni z RMF Max. Za chwilę dla was Metzner. Czeka też Dawid Podsiadło. RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Graceland, nasze odkrycie w RMF Max to Yearbox. Teraz nasze nowe odkrycie. Jest nowość, której się chyba nie spodziewaliśmy. Martin Garrix i Ed Sheeran razem. Wiadomo, że Ed Sheeran śpiewa doskonale. Wczoraj pytałem, czy ktoś wie, słyszał kiedyś, jak śpiewa Martin Garrix. I pozdrowienia dla jednego z największych fanów Martina Garrixa, Kamila w Polsce, który przypomina, że przecież Martin Garrix już śpiewał. Może tego nie kojarzycie, ale śpiewał na przykład w utworze Katarina albo Angels for Each Other. Kamil poleca ten drugi hicior, w szczególności w remiksie Surf Mesa. No to może kiedyś usłyszymy na liście Hot Bands śpiewającego Martina Garrixa. Tutaj Martin produkuje, a Ed Sheeran się poci przy mikrofonie. Polecam wam taką nowość, Repeated.
1: To jest nowość RMF Max.

Nareszcie, już jest nareszcie nowe męskie granie, kto się wybiera na koncerty. A teraz kawałek na urodziny od Sylwii dla Piotra, który świętuje dzisiaj swoje 18 urodziny. Piotrek, wszystkiego najlepszego. Piotrek już dorosły, tak więc szczęścia w dorosłości, w miłości, dużo uśmiechu i radości, pomyślności samych wspaniałych ludzi. Mama pozdrawia, Piotrek, naj. I dla ciebie imprezowy numer, możesz już świętować, nie musisz się już pytać. Ale może jeszcze trochę poudawaj. Tylko losy Safri Duo w numerze Synek.

0: Live Dream, tak zaśpiewał Alex Warren. No tutaj jest tak ekspresywny wokalnie, że pewnie po koncertach to nie chce z nikim rozmawiać. Ma tak zmęczony głos i potrzebuje ciszy. A wiecie, że na świecie jest coraz więcej, w szczególności w Azji, takich kawiarni ze strefami ciszy. Rozmowy są tam zakazane. Wszystko po to, żeby ludzie mogli sobie odpocząć od hałasu świata. Obiecuję, że słuchając RMF Max też będziecie mogli sobie odpocząć od hałasu świata. Na przykład przy bitach, jakie robi Anima. To przed wami.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Ja ten numer mam w zestawie swoich ulubionych już na wakacje. To Anima i jego nowości Beautiful, a oficjalnie do wakacji graba odlicza. No dzisiaj już nie liczymy, to tylko 28 dni, a bez weekendów to mamy tak tylko 21 dni. Wyobraźcie sobie wakacje coraz bliżej. No to na wakacje także Somber. Myślę, że będziemy go słuchać w trakcie Lata na Maxa 2026. Macie go teraz w RMF Max. Somber i Back to Friends.

The One That Got Away, Katy Perry. Ciekawe, czy ona zna, jako Amerykanka, zasady gry w piłkę nożną. Właśnie, bo przecież będzie śpiewać na otwarciu amerykańskiego mundialu. I dziewczyny, już wam mówię, kiedy faceci mogą być zajęci, kiedy może raczej spotykajcie się z psiapsiułami i nie oczekujcie zbyt wiele. Mundial w tym roku trwa od 11 czerwca do 19 lipca i później już możecie ścigać swoich facetów o co tylko chcecie. Ale dopiero po 19 lipca, jakby co. A teraz nowość, też już na wakacje z RMF Max. Topic i Becky G proponują nam Sorry Papi.

Nasze odkrycie w RMF Max, DJ Heaven i jego klimat w numerze I Run. Teraz kolejna nowość, Pink Panthers i Zara Larsson. Ta druga to słynna Szwedka, a Pink Panthers zaczynała w internecie i to nawet po częściowej utracie słuchu w prawym uchu. Mimo tego sama produkuje swoje kawałki i jest dzisiaj uznawana za jedną z najbardziej wpływowych młodych producentek. Pink Panthers i Zara Larsson przed wami. Stateside.

kręci wieczorowo Faska, Superstars, Christian Marci i Reverend House. Są wiadomości AI, to znaczy nie to, że sztuczne wiadomości, prawdziwe wieści z Chin. Tam poszli po rozum do głowy. Chiny planują zakazać zastępowania pracowników sztuczną inteligencją w celu obniżania kosztów. Ciekawe, jak to będzie u nas. Teraz DJ, który nie uznaje AI w swoich produkcjach, a może się nie przyznaje, to Alok i Khalid wieczorowo w RMF Max, jego Dive Into Me.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

House'owe klimaty niekoniecznie dla mamy i taty, chociaż też niech sobie posłuchają, niech sprawdzą, co się dzieje fajnego w muzyce Magnetic od projektu Bauza. Dzieje się także na naszych imprezach. Wystartowaliśmy nasze Laton Maxa i już niedługo kolejny przystanek. Zapraszamy do Malborka w tym sezonie na naszych imprezach m.in. Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, ale także Grubson, Oskar Cyms, Zalia, Mortalcio, a nawet Maryla Rodowicz. Tylko Justina Biebera zabraknie, ale macie go teraz z Nicki Minaj. Beauty and the Beat.

0: Imprezowe kalifornialowe White rządził ostatnio na szczycie listy Hobbs. Wyobraź sobie ten numer w szybkim aucie, może w czerwonym Ferrari. No tak to zazwyczaj kojarzymy, a Ferrari ostatnio zaprezentowało model elektryczny. No i pojawiła się seria negatywnych komentarzy fanów motoryzacji w internecie. Jak to Ferrari elektryczne? Niektórzy sobie nie wyobrażają. No ja też, ale mamy XXI wiek, 2026 rok. Zostańcie z RMF Max, za chwilę kolejny numer, który pasowałby do takiego czerwonego sportowego auta, czyli Bibi Rexha i Faithless, ich New Religion.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: I po reklamie.
7: Tu jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.

zauważyliście, że Kips robi często takie kawałki do auta, do driftowania, tylko nie próbujcie tego dzisiaj wieczorem. Win, jego nowość, która czeka na wieczorne głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Teraz zrobimy sobie taki hausowy klimat, za chwilę. Holenderski duet Another, Talk to You, ale teraz legenda house'u z Francji. Słyszeliście go kiedyś nawet na żywo w RMF Max. To Martin Solveig, aktualnie na muzycznej przerwie, ale może wróci. Wracamy do jego hiciorów teraz. All Stars.

Avicii i jego klasyk wieczorowo w RMF Max. I tak zastanawiam się, gdyby Avicii żył, gdyby był z nami, to czy również wskoczyłby na pociąg z afrohausami i robił takie bity? Myślę, że na pewno przeprowadziłby przynajmniej jeden eksperyment. Teraz afrohausy, które rządzą. No i będziemy słuchać afrohausów także w trakcie zbliżających się wakacji. I mam dla was afrohausową nowość, mistrz gatunku Shimza i Arko. Polecam wam taką nowość, Fire, Fire.

Przecież numa jej, ale w remiksie podkręcili to David Guetta i One Republic. I don't wanna wait. Jeśli chodzi o hiciory i rekordy, no to gratulacje jeszcze raz dla Eda Sheerana, który po raz ósmy w ciągu 11 lat okazał się najczęściej granym brytyjskim artystą na całym świecie. Ed Sheeran. Na razie nie ma na horyzoncie kogoś, kto mógłby go zastąpić. Edek jest wciąż najlepszy. A teraz nasz polski rekordzista rządzi także u nas w RMF Max. Dawid Podsiadło i jego nowość Sezon.

Żyje na gorąco nasze odkrycie Kajomi i See You w RMF Max. Kto z was o tej porze wstawia pranie? No nieładnie, nieładnie. Sąsiedzi na pewno nie będą zadowoleni, ale jakby co, to ciotka dobra rada wróciła i radzi. Sprawdziła idealną temperaturę do prania pościeli. I okazuje się, że to jest to trochę wyższa temperatura niż często ustawiamy. Naprawdę, ja myślałem, że też to robię dobrze, jednak nie. Trzeba to podkręcić, żeby nie było bakterii, żeby się dobrze spało. Zanim zaśniecie, to zaśpiewają jeszcze Gaba Kościuk i Dawid Płonka o tym, jak prać, sprawdzicie na rmfmax.pl. Ojciec prać, a graba grać.

Bez ciebie to Berry, nasze kolejne odkrycie w RMF Max. No i bez ciebie nie będzie tej imprezy. Słuchajcie, zbliża się kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa. Wkrótce wjeżdżamy do Malborka i tam Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój DJ set, grając wam największe hiciory, które znacie z RMF Max. A może chcielibyście coś zamówić u Aleksandry z dedykacją, no to proszę pisać, jakby co. Widzimy się niedługo w Malborku. Relacje znajdziecie także na naszym Instagramie.

0: Nasze kolejne wieczorne odkrycie w RMF Max we mija w numerze pierwszy krok. Jutro też będą takie odkrycia. Przemek Grabowski, dziękuję wam za spotkanie w środę. Słyszymy się w czwartek o 20. Wieczór wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, propozycje, także produkcje, których jeszcze nie słyszeliście. Obiecuję, głosujecie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

0: Dawaj szkoda dnia w RMFFM.
1: I parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie